ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Znów dodajesz mi tchu.

przeciwko stał.

ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Nastrój tej piosenki potwierdza, że bletka to by była idealna pogodynka, bo idzie do nas cieplejsze i idzie do nas bardziej słoneczne.
1: I cieplejsze i słoneczne powoli zobaczymy już dzisiaj, ale od jutra to już tak wiedzie na pełnej i dobijemy do 30. Jest szansa, że w tym tygodniu.
0: I to jest ostateczny dowód na to, że ostatnie 2 tygodnie w szkole są bez sensu. W pogodzie wakacje zaczynają się prawie już teraz. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry w RMF Max.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.

0: jest nowość na lato. Run, Run, River, David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max.
1: Kowboje, poranka, w składzie dobry, zły i brzydki. Dzisiaj nie przyjechali, bo wiadomo, zastępujemy ich my.
0: Czy jest dobry i zły, brzydki
1: tak.
0: Się wycofał.
1: O, to prawda, bo on kibicuje Szkocji, to dlatego, ale dzisiaj ma fajnie. Król powiedział, że Szkocji w związku z wczorajszym meczem dzisiaj mają wolne.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jedyne męskie granie po polsku na mundialu. To jest ta piosenka.

0: również.
1: Informacje z regionu w dużej ilości, zawsze o 6, czyli za chwilę tu w RMF Max.
2: Uwaga, będzie wzruszająco. No. Sokół wędrowny wrócił do polskiego domu.
1: Wow.
2: Po 100 latach.
1: 100 lat?
2: No.
1: To nie jest sokół wędrowny.
2: A jaki?
1: To jest sokół bardzo wędrowny. Sokół bardzo, bardzo wędrowny, no bo jak wyszedł 100 lat temu, tyle czasu zostają powrót.
3: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Szybko sprawdźmy, co słychać w okolicy. Zapraszam na flash. Jesielski Gamrat wzmacnia polski przemysł uzbrojeniowy. W zakładach produkcji specjalnej otwarto nowoczesne Centrum Badań Nieniszczących, które kosztowało ponad 11 milionów złotych. O to, czym dokładnie zajmują się pracownicy nowego laboratorium, pytamy prezesa zarządu.
4: To laboratorium będzie się zajmowało prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonujemy, ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego. To jest po to całe to laboratorium, gdyż wszystkie produkty, które wykonujemy, muszą się odznaczać określonym poziomem jakości. Zgodnie z wymaganiami klienta, wszystkie ładunki, wszystkie wyroby muszą być prześwietlone, muszą spełniać wszystkie standardy, normy i wymagania, które są określane przez naszych klientów.
3: Wyjaśniał prezes zarządu Gamratu Mariusz Bałuka.
5: To jest RMF Max Krosno.
3: Sąd Okręgowy w Krośnie świętuje 50-lecie swojego istnienia, przypadające na czas reformy administracyjnej z 1975 roku i utworzenia województwa krośnieńskiego. Jubileusz rozpoczęto symbolicznym posiedzeniem oraz prezentacją archiwalnych sprzętów i pamiątek z dawnych lat.
6: Sąd tak naprawdę w Krośnie istniał jeszcze za czasów austriackich. Ten budynek, który jest takim pięknym budynkiem sądu, powstał i oddany został do użytku w 1913 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Natomiast sam sąd okręgowy, jako sąd drugiej instancji, został utworzony w 1976 roku i dlatego dzisiaj obchodzimy 50-lecie powstania i działalności naszego sądu.
3: Mówił sędzia Artur Lipiński. Dziś w sądzie pracuje ponad 100 osób, a instytucja rozpoznaje sprawy z kilku powiatów regionu, w tym także najpoważniejsze przestępstwa. W najbliższych latach planowana jest jego dalsza rozbudowa i rozwój. Z kolei w Wiśniowej odbyła się konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa Podkarpacia z udziałem muzealników, regionalistów i samorządowców. Uczestnicy dyskutowali o wyzwaniach finansowych i odpowiedzialnym zarządzaniu zabytkami, których liczba w regionie stale rośnie. Sporo rozmawiano też o pozyskiwaniu funduszy na ratowanie pamiątek przeszłości z programów ministerialnych oraz od Urzędu Marszałkowskiego. Wracamy do Krosna, gdzie podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych, Branżowym Centrum Umiejętności Lotniczych, a Podkarpackim Centrum Innowacji. To ważny krok dla rozwoju nowoczesnej edukacji technicznej w regionie. Współpraca pozwoli jeszcze lepiej łączyć naukę z praktyką, nowymi technologiami i potrzebami przemysłu. Dzięki temu młodzi ludzie zyskają większe możliwości zdobywania doświadczenia oraz rozwijania własnych projektów i kompetencji przyszłości.
7: Branżowe Centrum Umiejętności w Krośnie to jedna z kilku instytucji w całej Polsce, to warto o tym wiedzieć, która będzie pomagała kształcić kadry dla branży lotniczej, wyłapywać talenty i pokazywać im, co jest ważne w procesie edukacji, żeby zostać dobrze opłacanym pracownikiem tej branży. Podkreślam, dobrze opłacanym, bo dzisiaj rzeczywiście firmy lotnicze cały czas się bardzo mocno rozwijają.
3: Powiedział dziś naszemu reporterowi Michał Tabisz z Podkarpackiego Centrum Innowacji.

0: Śmiejesz, czy płaczesz, bo ja już nie wiem.
1: A nie ma i Josi, a naszych nie ma, a to mogliśmy wygrywać tak jak my mogliśmy teraz wygrywać. 6:06 jest teraz na zegarach RMF Max.
0: Jest 6:08, jest poniedziałek. 6:08. Dzień dobry. Dzień dobry. Szwedzi wygrali właśnie z Tunezją kilka minut temu 5-1. I to powinniśmy być my.
1: A czy my powinniśmy być ten jeden na Szwedzi 5?
0: Nie, my powinniśmy być całą Szwecją. To my mieliśmy być na tym mundialu. To miała być nasza chwila, nasz poranek, no a nie oni.
1: No, Asia Meus, Irek Jakubek. Dobrze, że my przynajmniej dojechaliśmy tu, gdzie trzeba.

0: ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
5: Dla ciebie 500 zł.
6: Dziękuję w takim razie.
4: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: I po reklamie.

0: I poranna kawka, znowu jakaś taka smaczniejsza. Maxwell Ingrosso, Sun is Shining. Tu RMF Max, 29 minut przed godziną 7.
1: Ważna sprawa teraz będzie, uwaga, no. Bo naukowcy powiedzieli, kiedy można jeść deser.
0: Mi mówili, że cały czas.
1: To źle ci mówili.
0: Źle,
1: bo deser, czyli słodkie, zdaniem naukowców, bezpiecznie można jeść tylko po śniadaniu.
0: Po śniadaniu, no.
1: Bo wtedy ciało ma czas, żeby sobie z tym cukrem jakoś poradzić. No.
0: Jedyny wyjątek, żeby później tak legalnie zjeść deser, to zachodzi wtedy, kiedy obiad jesz na śniadanie. Bo zazwyczaj deser jesz po obiedzie, nie? No. Czyli obiad na śniadanie, wszystko się zgadza.
1: Big brain.
0: A, nowość o poranku.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Dokładnie tego potrzebowaliśmy na poniedziałkowy poranek Dub Dogs w RMF Max. Jak to zagra, to każdy, a nawet poniedziałkowy dzień będzie super.
1: A jak wam samochód dzisiaj zapali rezerwę, to super. To jest mądry samochód.
0: Nie wiem,
1: to
0: czy
1: jest,
0: tak super.
1: To jest super.
0: Ja nie lubię, super, jak pali.
1: Bo jeszcze dzisiaj można zatankować trochę taniej. Proszę bardzo, 6,04 za benzynkę. Dieselek 6,40, bo dzisiaj jest ostatni dzień programu ceny paliw niżej.
0: Smuteczek.
1: No, proszę bardzo, ale ja się czuję, że ty jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, co to znaczy akcyza wraca do właściwego poziomu. VAT wraca do właściwego poziomu. Tak brzmiał udawany płacz Joanny. Jak Asia płacze naprawdę, dowiemy się jutro o tej samej porze. Prawdziwe emocje całą dobę macie na samym poranku. 19 minut i 7.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: No już, Fergi, nie płacz. Ojciec cię przytuli. Ojciec Ireneo, jak Padre Guillermena i Jęgę Silesia Beats.
1: Ojej.
0: Ojej, no Asia, no. 9 minut przed godziną 7. Legendarna wielofunkcyjność porannego programu RMF Max potwierdza się właśnie w tym momencie. Informacyjny flash, żebyście byli na bieżąco, będzie o pełnej. Bądźcie blisko, będzie dużo o mundialowych wynikach sportowych.
1: A teraz będzie nowy trend, bo wiecie, że my lubimy nowe trendy i wy też je lubicie, dlatego
0: bardzo
1: wam o nich mówimy.
0: Bardzo.
1: Na TikToku tym razem zgniatanie butelek kaucyjnych,
0: no,
1: tak żeby recyklomat ich już nie przyjął.
0: O kurczę.
1: No bo tobie się nie chce za bardzo ich jej oddać, a też nie chcesz, żeby ktoś inny na tym zarobił.
0: Jak się tak zrobi, to się potem szczeka. Bo tak robił pies ogrodnika. Sam zje, drugiemu nie da. No właśnie. Tak to działa, słuchajcie. Objaśniamy świat. Fajnie, że z nami jesteście. Asia Mają, Zirek Jakubek. 8 minut i...

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 6 FM.
1: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, czyli skrót najważniejszych informacji. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Nad ranem zakończono działania polskich myśliwców, które poderwano w związku z nocnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że sytuacja jest opanowana. Patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej trwało ponad 3 godziny. Tej nocy Rosja przeprowadziła serię ataków na Kijów i Charków. Trafionych zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Są ofiary i ranni. Tymczasem Stany Zjednoczone ogłaszają sukces. Pokój z Iranem osiągnięty. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii.
2: Upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę poza nim.
1: Tyle Paweł Żuchowski. Wstępne porozumienie ma trwać 60 dni. A teraz ostrzeżenie od IMGW. W części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Do tego cały czas aktywne są alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Może powiać z prędkością do 40 km na godzinę. A w porywach nawet do 75 km na godzinę. I te alerty mają być aktywne do 19. No a dziś właściwie w całej Polsce będzie chłodno, nieprzyjemnie. Zmiana, choć na razie kosmetyczna, dopiero od jutra, a pod koniec tygodnia dotrą do nas gorące masy powietrza. Eksperci prognozują nawet do 30 kresek.
3: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję.
4: Mogłoby być tak jak w tym momencie, może lżejszy wiatr.
1: Mówili warszawiacy. Zaczynamy oczywiście od tego, co działo się na piłkarskich boiskach. Grad bramek w starciu reprezentacji Niemiec w pierwszym meczu Mistrzostw Świata pokonali Curacao aż 7-1. We wczorajszym starciu Holandii z Japonią remis 2-2. To już drugi holendersko-japoński pojedynek na mundialu. 16 lat temu pomarańczowi wygrali 1-0. A w meczu pierwszej kolejki grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Świętują też Szwedzi, bo Tunezja pokonana 5-1, a teraz jeszcze zmiana dyscypliny, bo nasz tenisista Kamil Majchrzak zgarnął najcenniejszy tytuł w karierze. Wygrał turniej rangi ATP, pokonał Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6. Na północy kraju pochmurno z umiarkowanymi opadami deszczu, może też silniej powiać. Jeśli chodzi o pozostały obszar, no to zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna na dziś to od 14 kresek na północnym wschodzie przez 17-18 w centrum do 20 na południu i południowym wschodzie. Natomiast wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami będzie też dość silny, więc temperatura odczuwalna będzie pewnie trochę niższa.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Specjalnie dla tych, którzy w poniedziałek są bardziej zmęczeni niż w piątek. 4 minuty po 7:00, tu RMF Max. Gramy wam hity na maksa. To będzie dobry... Czekajcie, zastanowię się. Tak, to będzie dobry dzień. Potwierdzone info.

0: To Mans Emelow, 11 minut po godzinie 7. Mans w sobotę miał 40 urodziny.
1: O, happy birthday, Mans!
0: Oczywiście, a dzisiaj też ma fajny poranek, bo jego Szwecja wygrała z nie jego Tunezją.
1: Tak, ale to było zwycięstwo, chociaż spektakularne i wysokie 5-1, to jednak słodko-gorzkie. Po pierwszego gola wcale Szwedzi tak strasznie nie świętowali, a to dlatego, że strzelec tej bramki z pochodzenia jest Tunezyjczykiem.
0: A gol wpadł w meczu Szwecja-Tunezja na
1: Właśnie,
0: Mundialu.
1: Tak, więc nie mógł się tak super cieszyć, no bo trochę strzelał swoim.
0: To może dobrze, że nasi nie pojechali na Mundial, jeszcze by strzelił Oli Sadebe. 11 po 7.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby guz.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak,

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Tygodniu, a teraz 21 dni.
1: Dobrze, że przypomniałeś, Irek.
0: Proszę bardzo, mami.
1: Dzięki, a kiedy dokładnie?
0: Mamita niby 23. Mamita niby wszystko pamięta, ale jednak przydaje jej się czasem papi. O 7.21. Papi!
1: Czego wam dzisiaj brakuje? Jest pytanie na teraz. Co by wam się przydało, czego wam brakuje w ten poniedziałkowy poranek? Piszcie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, a 300 w naszej zabawie będą do wzięcia.
0: Przydałoby się 15 minut dodatkowe na przykład do poranku. 22 już prawie minuty po godzinie 7. Czego wam dzisiaj brakuje i najbardziej potrzeba? Piszcie SMS-owo 3001.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj

0: spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: świętego spokoju, łóżka i spania, kilku godzin snu, słońca i pogody.
1: I przytulasów, i oleju w samochodzie. Też wam dzisiaj brakuje o poranku w poniedziałek.
0: Siemano rano, cześć Monika.
2: Cześć.
0: Cześć, 8:55. A tobie czego dzisiaj najbardziej brakuje?
2: Niedzieli, poniedzieli.
0: Ale to jest już poniedziałek.
1: Coś tam się łączy.
0: Na tym to polega. Słuchaj, mamy dla ciebie trzy stówy. Trzy stówy są już przygotowane. Masz te trzy stówy i teraz musisz zrobić wszystko, żeby tak w mundialowym nastroju tych trzech stów nie stracić.
1: Będziemy cię pytać, piłkarz czy? Musisz zadecydować, czy przedstawiona osoba to piłkarz, czy może jednak ktoś inny. A dzisiaj w mundialowych emocjach Republika Zielonego Przylądka mierzyć się będzie z Hiszpanią.
0: Dlatego na boisku pojawia się João Paulo, ten defensywny pomocnik, już przerzucił piłkę, teraz w roli napastnika biegnie w kierunku bramki. João Paulo i gol!
1: João Paulo, Monia, to piłkarz czy miasto w Portugalii?
0: João Paulo, piłkarz.
1: Trzy
0: miasto. No.
2: Gol, piłkarz.
0: Brawo!
1: Wszystko było obronione, Monika. Okej, lecimy dalej. Republika Zielonego Przylądka gra z Hiszpanią. Boavista już na boisku.
0: Boavista dopiero pracuje na zaufanie szkoleniowca, bo to jego pierwszy mundial 2026. Ten 21-latek może zaskoczyć. Boavista, czy zobaczymy jego cieszynkę, kiedy wije się na polu karnym? Boavista! Gol!
1: To jest piłkarz, Monika, czy może jedna z wysp Zielonego Przylądka? Boavista.
0: Piłkarz czy
2: no
0: wyspa?
2: Dobra, strzelam znowu w gol, piłka.
1: Tym razem nie trafiłaś w poprzeczkę, to jednak jest wyspa Zielonego Przylądka. 200, trzecia szansa.
0: Kevin Lenini teraz przy piłce obrócił się w polu karnym dwóch Hiszpanów, jakby go nie zauważyło. Lenini, gol!
1: Lenini, Kevin Lenini, Monika, to jest piłkarz czy praprawnuk ojca rewolucji?
0: Lenini.
1: No, Monia.
2: No dajcie jakąś podpowiedź.
0: Piłka!
1: Brawo!
0: Myślałem, że wypikaliśmy brzydkie słowo. 200 dla ciebie.

0: Macie RMF Max, nic was nie zaskoczy. 20 minut i godzina 8.
1: Popatrzmy na moment na sprzedaż. Co tam urosło?
2: O Jezu.
1: Kefir. Słuchajcie, kefir staje się najszybciej sprzedającym się produktem mlecznym w naszym pięknym kraju.
0: Brawo, kefir to by teraz w tej porze roku kefir to jest nasze dobro narodowe.
1: Tak?
0: Tylko musi być kefir z truskawkami, bo wtedy jest biało-czerwony. La la la la la la. Pozdro od kefirka 20. Od Irka, przepraszam, 20 minut i godzina 8. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: O, a czy wy już wiecie, że na antenie RMF Max oprócz waszych ulubionych hitów na maksa pojawiła się opcja na, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: Opcja, jedna opcja. Co to jest jedna opcja, jak my mamy dla was taką rundę bonusową, że nic dzisiaj wam się bardziej nie opłaci niż udział właśnie w tej rundzie?
0: 1100 razy łatwiej wejść do finału, bo teraz, uwaga, teraz jedno zgłoszenie do naszej gry szyfr o wygranej, do wygranej, to 1100 losów wpadających do puli, z której losujemy szansę na grę o 25 tysięcy złotych.
1: Wiemy, że chcecie to 1100 losów i my wam je damy, tylko trzeba się zgłosić. Ślecie hasło MAX pod 7327 i każdy taki SMS my specjalnie dla was, żeby było łatwiej, pomnożymy razy 1100.
0: Ale ja wiem, czego chcecie trochę bardziej niż tych 1100 losów. Chcecie 25 tysięcy złotych. Najprostszy sposób, by dać sobie więcej szans na 25 tysięcy złotych, jest właśnie teraz. Wyślij MAX na 7327. To jest najlepsza okazja dzisiejszego dnia.

0: Hity idealne do porannej trasy. Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: I ostrzegamy, są utrudnienia na S8 oraz na A4 w Śląskiem.
0: I więcej we Fleszu. Ja przepraszam.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć.
0: Bez kierunkowskazów.
1: Czytasz mi w myślach.
0: Zawsze.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. I od razu kierowców z Dolnego Śląska ostrzegamy przed utrudnieniami na S8C. To jest odcinek między węzłami Łozina, Oleśnica Zachód. W pobliżu węzła Łozina osobówka wjechała w bariery. Są ranni, zablokowane są lewy pas ruchu oraz pas awaryjny w kierunku Wrocławia. I na tym nie koniec. A4 w Śląskiem w tej chwili może się korkować na odcinku Mysłowice-Chorzów. Doszło do zderzenia dwóch osobówek. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. To teraz wyjątkowo pozytywna wiadomość dla zmotoryzowanych. Co prawda, no minie trochę czasu, byśmy mogli poczuć to podczas tankowania, ale ropa poszła w dół i to sporo. Jest najtańsza od marca. Baryłka stoi w przedziale od 80 do 83 dolarów. To jest pokłosie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Żegluga przez cieśninę Ormus ma wrócić do normy w ciągu 30 dni. Polacy stawiają na nieruchomości w Hiszpanii. Rocznie kupujemy tam nawet 4000 lokali. W ciągu ostatnich lat Polacy awansowali na 8 miejsce wśród zagranicznych inwestorów.
1: To są zarówno apartamenty wakacyjne na wybrzeżu, które są zazwyczaj droższe, ale również zwykłe mieszkania gdzieś tam w dużych miastach, również apartamenty w dużych miastach, kupują mieszkania w większych ośrodkach miejskich.
0: Mówił nam Mariusz Meczko, doradca inwestycyjny mieszkający w Barcelonie. Średnie ceny lokali wahają się od 120 do 300 tysięcy euro. I na zamknięcie jeszcze fajna opcja na wakacje. Tym razem nie chodzi o kierunek, a środek transportu. Możecie ruszyć w podróż w czasie do lat 80.
2: W składzie znajdują się wagony klasy pierwszej, barowy, klasy drugiej oraz bagażowo-rowerowy.
0: TKP uruchomiło letnie połączenie składem Intercity nieśpieszne.
3: Wagony z lat 80., końcówki lat 70., wagony odbudowane, wszystko tutaj jest oryginalne.
0: Mówił Michał Wrzosek z TKP Intercity nieśpiesznym. Dotrzecie zarówno nad morze, jak i w góry.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: Mistrzowski flesz sportowy otwiera zwycięstwo Niemców, bo ci rozbili bank. W pierwszym meczu grupy ograli Curaçao aż 7-1. Momentami było nerwowo. Curaçao strzeliło bramkę na 1-1. Ostatecznie jedno z najwyższych zwycięstw Niemców w historii Mistrzostw Świata. Naszym celem jest zagranie dobrego turnieju i tak myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast ciągle są rzeczy, które musimy poprawić, szczególnie gdy przyjdzie nam grać z mocniejszymi przeciwnikami. Podsumował trener Julian Nagelsmann. Szwedzi pokonali Tunezyjczyków 5-1, no i remis w starciu Holandii z Japonią 2-2.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: Najgorzej ma się dziś północny wschód i północ kraju, bo tam rzeczywiście tych chmur będzie najwięcej, natomiast te południe Polski i południowy wschód mogą liczyć na liczne rozpogodzenia. Termometry wskazują dziś nie za wiele, bo od 14 kresek na północnym wschodzie, przez 17-18 w centrum kraju, do 19-20 na południu i południowym wschodzie. Wiatr wieje z kierunków zachodnich, raczej będzie wiał słabo, ale chwilami będzie też wzrastał do umiarkowanego i momentami powieje silniej.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Spoko, Igor, słuchamy, nie oceniamy. Tu RMF Max, 4 po 8.

0: od razu poniedziałkowy. Trochę lepszy nastrój, bo macie włączony o poranku RMF Max.
1: No to niech do tego dojdą jeszcze wakacje. O. Maja Chwalińska, nasza Maja, jest aktualnie na urlopie, odpoczywa, brawo, leży na słonku i jest takie piękne zdjęcie, na którym Maja rozwiązuje krzyżówki.
0: O, i się bardzo uśmiecha, bo doszła do hasła tutaj pionowo, polska tenisistka i było na 3 litery. A ktoś ma i dopisał jeszcze jedną krateczkę. Oj, zrobiła się wesoło. Pozdrawiamy tą 3-literową i 4-literową Majkę i Igę. Jesteście wielkie dziewczyny.

0: Daj. Daj, mówią ci wszyscy, którzy mijają nas na radiowych korytarzach, jak się dowiedzieli, że rozdajemy 4 wejściówki do parku rozrywki. Mówią daj, robią to samo co Shakira i Burna Boy przed momentem na antenie RMF Max.
1: Ale my robimy daj tylko wam, bo te wejściówki są dla was. Tak, odpalajcie mes.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: I się skończyło tanie tankowanie.
2: Artur w roli dystrybutora, który dzisiaj po raz ostatni tankuje trochę tańsze paliwo.
3: Niektóre dystrybutory są z tego faktu wyraźnie zadowolone.
2: To Majeczka dystrybutor, Karolina wręcz przeciwnie. Ostatni dzień taniego paliwa to dla niej wielki ból.
3: A cztery wyjątkowe wejściówki do Energylandii dzisiaj w naszej zabawie zgarnia Asia.
2: Aśka ryzykantka. Bo to jest kawa czarna w białej bluzce. Poranny konkurs wraca jutro o zwykłej porze.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Wiemy, że lubicie sobie podśpiewywać razem z Milkiem. Turytu, turytu, tu. I od razu poniedziałek jakoś jedzie w trochę lepszym tempie. 20 minut przed godziną 9.
1: Słowo jedzie odgrywa dużą rolę w historii, którą dla was przygotowaliśmy na 8.40. Mamy do czynienia z wielkim mundialowym skandalem.
0: Tak okradziono reprezentację Anglii i to jeszcze przed ich pierwszym meczem na mundialu. Mhm. Ukradli im buty i piłki.
1: Znaczy piłki pal 6, ale buty! No. Jest buty! I to nie były zwykłe buty, wiadomo, piłkarski but, zwłaszcza taki już trochę rozegrany, bo już nie można grać w świeżakach. Taki rozegrany but to jest esencja zapachu piłkarskiej szatni. To jest no, szansa dla amerykańskich naukowców, bo oni na podstawie tych butów mogą teraz sklonować Harry'ego Kane'a. Takie... Kto ma piłkarza w domu?
0: Trochę się boję.
1: Ten wie. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze. Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: I poniedziałek się zamienił w taki piątek, przynajmniej jeśli chodzi o to, co gra z waszego głośnika. To są hity na maksa, to jest RMF Max, 9 minut do godziny 9.
1: 25 tysięcy złotych jest do wygrania w RMF Max.
0: Yes.
1: Wystarczy odgadnąć tajemniczy szyfr. Szyfr składa się z 4 cyfr. Jak zgadniecie właściwe cyfry, kasa jest wasza.
0: I możemy zrobić tak, że będzie łatwiej wygrać niż Niemcom z Curaçao. Bo będziemy ujawniać pierwszą cyfrę czterocyfrowego kodu.
1: Dokładnie tak. Pierwszą cyfrę dostajecie od nas, od RMF Max, i ona padnie na naszej antenie dokładnie za 1,5 godziny.
0: A wszystko po to, by łatwiej

0: Nigdy nie przypuszczałem, naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że to będzie jedna z najważniejszych wiadomości dnia, ale baryłka ropy spadła. Konkretnie jej cena spadła. Jak bardzo i co to dla nas znaczy, o tym we Fleszu za 4 minuty punktualnie o 9:00. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 9, więc w RMF Max Krosno pora sprawdzić, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zawarte. Cieśnina Ormus, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta i już o poranku widać błyskawiczną reakcję rynków. Ceny tego surowca spadły do najniższego poziomu od marca. Baryłka ropy Brent kosztuje teraz nieco ponad $83, to około 4% mniej. Jeżeli ten trend się utrzyma, ceny paliw mogą zbliżyć się do poziomów z okresu obowiązywania programu CPN.
2: Rząd zapowiadał, że w przypadku obniżek cen ropy rozpocznie się wychodzenie z rozwiązań obniżających podatek VAT i akcyzę na paliwa.
3: Ten projekt będziemy kończyli teraz latem,
2: mówił premier Donald Tusk.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: A teraz w RMF Max zastanawiamy się, jakie kroki podejmie gabinet Donalda Tuska, by ratować bieszczadzką branżę turystyczną. W Bieszczadzkim Parku Narodowym drastycznie spadła liczba odwiedzających. Wszystko przez strach przed coraz częściej spotykanymi na szlakach niedźwiedziami. Co rząd zamierza zrobić w tej sprawie?
4: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
1: Tyle Kacper Wróblewski. A skoro przy turystyce jesteśmy, zbliżają się wakacje, a sezon urlopowy na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce ruszył w pełni. Od teraz ze stolicy Podkarpacia można polecieć bezpośrednio do Podogrycy, czyli malowniczej stolicy Czarnogóry. Rejs odbywają się 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz piątki.
5: Loty na trasie do Czarnogóry obsługuje linia Wizz Air. Samolot wylatuje z Podgrodzicy o 11.20, przylatuje do Jasionki o 13.00. O 13.35 startuje z Jasionki, w Pogoricy jest o 15.20. Połączenie już cieszy się zainteresowaniem. Z Rzeszowa można też lecieć na wakacje m.in. do Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii, Tunezji czy Chorwacji. W ofercie jest też Malta.
1: A informował o tym reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze propozycja kulturalna. Już 17 czerwca o 17 w krośnieńskim RCKP ponownie zobaczymy świetnie przyjęte widowisko baletowe, a dlaczego nie, w choreografii Moniki Wagi. Tancerki z 3 grup baletowych połączą klasykę z broadwayowskim show, a całości dopełnią autorskie etiudy i muzyka na żywo, w tym utwory Edith Piaf.
6: Po gorącym przyjęciu przez publiczność i po prośbach o ponowne wykonania wracamy z widowiskiem stworzonym przez tańczącą młodzież i dzieci.
1: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. Wstęp na spektakl jest darmowy, ale w kasie centrum trzeba wcześniej odebrać bezpłatne wejściówki.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Poniedziałek w Krośni i na całym Podkarpaciu przynosi spore zachmurzenie, zza którego od czasu do czasu wyjrzy słońce. W ciągu dnia musimy jednak liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie mogą pojawić się także burze z opadem do 10 mm. Termometry w Krośnie wskażą dziś maksymalnie od 18 do 20 stopni, natomiast w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, od 15 do 18. Poczucie chłodu może potęgować umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, który w porywach osiągnie do 55 km na godzinę. Ciśnienie jest niskie, biometr umiarkowany.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: RMF Max, hity na maksa.
8: Będzie nowość w kategorii powiedzenie, bo to jest nieprawda, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień, przynajmniej w pogodzie, jak przetrwamy dzisiaj.
0: Poczuj dobry beat.
8: To się zacznie.
9: To zacznie się, bo od jutra, a od środy to już na pełnej. Idzie ciepłe,
8: a jutro przyjdzie letnie. To znaczy, ja będę gorący, a Asia się jeszcze waha. Asia Meus i Irek, o Jezu.
9: Pogadamy o tym jutro.
8: Gdyby wzrok zabijał, już bym nie żył. Matko jedna, Asia Meus i Irek.

0: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
1: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
2: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: I po reklamie.
12: Playlista, co zrobić dzień.
13: Niech się dzieje.
12: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

kto nie chciałby mieć tak wygwizdany na poniedziałek jak Oscar Sims. Projekt Hearing the City w Krośnie nabiera tempa. Mieszkańcy uzbrojeni w mikrofony ruszają na miasto, żeby nagrać wszystko. Od śpiewu ptaków po dźwięki autobusów i może nawet szelest kebaba na rynku. Z tych nagrań powstanie mega dźwiękowa mapa miasta. Coś jak Google Maps, tylko zamiast zobaczyć korki, usłyszysz, gdzie szczeka najgłośniej pies sąsiada. Spacerowe sesje nagraniowe startują 20 czerwca, więc jeśli chcesz, żeby twój ulubiony dźwięk Krosna trafił na mapę, nie przegap tej okazji. A na naszej muzycznej mapie w RMF Max Krosno Nicki Minaj i Justin Bieber.

0: polska sztuka Davida Getty, Aloka i Stitch, Fridger, Run, Run River w RMF Max. Tak właśnie gramy po to zbliżające się lato i wakacje. No może pogoda w ten weekend nie była wymarzona na imprezę pod chmurką i grille, ale już od połowy tygodnia zrobi się cieplej, o wiele cieplej. Przynajmniej tak zapowiadają. A jeśli chcesz mieć 100% pewności co do pogody, to wbijaj na rmfmax.pl i zgłoś się do naszej zabawy szyfr do wygranej. Co prawda nie zagwarantujemy ci słońca, ale dajemy szansę na 25 tysięcy, za które kupisz sobie to wymarzone all inclusive w ciepłych krajach. A teraz dodatkowo masz na to 500 razy większą szansę, bo właśnie odpalam rundę bonusową. Ale to taki szybki strzał, 10-minutowy, więc nie zwlekaj zbyt długo. rmfmax.pl, tu na ciebie czekamy z ekstra szansami na 25 tysięcy złotych. Max.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
10: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Poniedziałek w Krośnie i na całym Podkarpaciu przynosi spore zachmurzenie, za którego od czasu do czasu wyjrzy słońce. W ciągu dnia musimy jednak liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie mogą pojawić się także burze z opadem do 10 mm. Termometry w Krośnie wskażą dziś maksymalnie od 18 do 20 stopni, natomiast w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, od 15 do 18. Poczucie chłodu może potęgować umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, który w porywach osiągnie do 55 km na godzinę. Ciśnienie jest niskie, biometr umiarkowany.

Znowu ta Ameryka, ale tym razem w głośnikach Somber w numerze 12-12 na antenie RMF Max tuż przed godziną 10. O pewno jak zwykle będziemy mieć dla was flash i pogodę. No a teraz jeszcze na chwilę przeniesiemy się do Włoch, bo tam ostatnio, słuchajcie, tamtejsi karabinierzy odnaleźli skradziony skuter. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale odnaleziono go po dokładnie, uwaga, 42 latach od zgłoszenia kradzieży. Także, kochani, jeśli wam kiedyś coś, ktoś zajumał i jeszcze tego nie odzyskaliście, to nie traćcie nadziei. Roxy Whitechurch teraz w Maxie, a za chwilę Offenbach i Ella Anderson.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
9: Słuchacie RMF Max Krosna, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Szybko sprawdźmy, co dzieje się w mieście i okolicach. Zapraszam na flash. Na otwarcie wyniki najnowszego sondażu. Chodzi o zaufanie Polaków do Donalda Trumpa. 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na amerykańskiego przywódcę w kwestii bezpieczeństwa. Trumpowi w tej kwestii ufa 30% ankietowanych. Tymczasem nasi politycy muszą liczyć się z prezydentem USA.
10: Politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
11: I żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał Polskę.
9: Tematem zajął się Krzysztof Berenda.
12: To jest RMF Max Krosno.
9: Dramatyczne chwile na weselu w Woli Cieklińskiej zakończyły się happy endem dzięki błyskawicznej reakcji gości. Gdy u jednego z uczestników zabawy doszło do zatrzymania krążenia, świadkowie od razu ruszyli z reanimacją i pobiegli do pobliskiej remizy po defibrylator AED. Tam na szczęście był już strażak, który natychmiast przejął akcję i użył sprzętu, przywracając mężczyźnie czynności życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Druhowie przypominają, że w takich sytuacjach liczy się każda sekunda, a odwaga i dostęp do defibrylatora po prostu ratują życie. Nasz region otrzyma rekordowe rządowe wsparcie na rozwój infrastruktury sportowej, z którego blisko 16,5 miliona złotych pójdzie na budowę i modernizację 7 pełnowymiarowych boisk piłkarskich na Podkarpaciu. Te ogromne środki pozwolą na stworzenie nowoczesnych i profesjonalnych miejsc do gry dla lokalnych klubów oraz młodzieży. To kolejny etap wielkich inwestycji, które w ostatnich latach mocno zmieniają sportowe zaplecze w naszych powiatach.
13: Byłem w Kańczudze, gdzie wręczałem decyzje dotyczące budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią w ramach nowego programu Orły. To jest ponad 16,5 miliona złotych właśnie dedykowanych pieniędzy, ale też to, co dzisiaj padło, my bardzo dużo inwestujemy, także jeżeli chodzi o województwo podkarpackie.
9: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Tymczasem w Rudniku nad Sanem ruszyła budowa wyjątkowego ogólnopolskiego domu dla osób niesłyszących. Ta całodobowa placówka ma zapewnić kompleksową opiekę poszpitalną, rehabilitację, a także wsparcie psychologów i prawników dla 60 potrzebujących. Cała inicjatywa to spełnienie marzeń zmarłego księdza Czesława Wali, a jego dzieło kontynuuje teraz specjalna fundacja. Prace są jednak niezwykle kosztowne, dlatego społecznicy z regionu proszą o wsparcie na portalu pomagam.pl, by jak najszybciej dokończyć ten ważny projekt. Z kolei Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie przygotowała wakacyjną ofertę półkolonii dla najmłodszych mieszkańców miasta.
14: W tym roku wychodzimy z ofertą półkolonii dla dzieciaków. Każdy turnus porusza inny temat. Są to tematy dedykowane dla dzieci, w szczególności jakieś sporty, aktywności fizyczne, zdrowie, kulinaria. oraz jakieś kreatywne mamy przygotowane dla dzieciaków.
9: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośniński Flash w pigułce, a teraz pogoda. Przed nami dość kapryśny dzień z dużą ilością chmur, choć przejaśnienia również są gwarantowane. Parasole na pewno się jednak przydadzą, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz oraz burza. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Krośnie i okolicach zobaczymy maksymalnie od 18 do 20 stopni. W wyższych partiach Podkarpacia, na szczytach Bieszczadów i Bieskiedzińskiego, będzie chłodniej, od 9 do 11 stopni. Do tego dojdzie porywisty zachodni wiatr, dmuchający z prędkością do 55 km na godzinę. Wieczór z kolei przyniesie uspokojenie aury i upragnione rozpogodzenia.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
15: Minęła 10 w RMF Max. Na kolejny flash i pogodę zaprosimy Was już za godzinę, a teraz odpalamy kolejną porcję hitów. Na początek grający już w głośnikach Teddy Sims, będzie za chwilę też m.in. Bledka czy Bob Sinclair i Kajsa. Tu Byle do obiadu, Piotrek Świderski. Cześć ponownie.

0: To jest właśnie klimacik, którego w poniedziałek w pracy nie może zabraknąć. Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait w RMF Max.
1: Powiem wam, że pomimo poniedziałku ja mam doskonały humor. To jest tak przyjemne uczucie, wiedząc, że dzisiaj mamy dla was konkretny hajs. W walizce zamkniętej na szyfr jest 25 tysi, które możesz przytulić już po południu. No a dodatkowo teraz podam ci pierwszą cyfrę, żeby ją otworzyć. Jedynka zaczyna ten kod, więc już będzie trochę łatwiej w finale. Tylko żeby się do niego dostać, najpierw wyślij do nas SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo wklikaj się do zabawy na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: I po reklamie.

Męskie granie i kawałek nareszcie. Dobry tytuł, nareszcie. Nareszcie nadchodzą gorące dni i noce. Najkrótsze noce. W Bieszczadach szykuje się weekend pełen magii. Sobótki, wianki, przesilenie letnie. Będzie się działo. Wcisnę i tradycyjnie i muzycznie. Na scenie Chudacy i Łopienka, więc szykujcie nogi do tańca. W Chmielu bieszczadzka noc kupały, wspólne wygibasy w stylu słowiańskim, wyprawa na łąki po kwiaty do wianków i romantyczne puszczanie ich po sanie. Uwaga, kawalerowie, kto wyłowi wianek, ten ma parę do przeskoku przez ogień. Wieczorem po tańcówka na biało, wirujące tańce i chodzony. W Dwerniku też puszczają wianki, do tego warsztaty tańców i skoki przez ogień. Bieszczady, tu się nie śpi, tu się tańczy. W końcu to najkrótsze noce w roku.

0: jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
1: Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Kompens Extra.
0: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: zmienić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Przed nami dość kapryśny dzień z dużą ilością chmur, choć przejaśnienia również są gwarantowane. Parasole na pewno się jednak przydadzą, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz oraz burza. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Krośnie i okolicach zobaczymy maksymalnie od 18 do 20 stopni. W wyższych partiach Podkarpacia, na szczytach Bieszczadów i Bieskiduńskiego będzie chłodniej, od 9 do 11 stopni. Do tego dojdzie porywisty zachodni wiatr, dmuchający z prędkością do 55 km na godzinę. Wieczór z kolei przyniesie uspokojenie aury i upragnione rozpogodzenia.
1: RMF Max Krosno.

Calvin Harris i Ellie Goulding, takie duety to ja proszę częściej. Nadchodzą dni miast w naszym regionie. I powiem szczerze, jestem mile zaskoczony składami, które pojawią się na scenach, bo wstydu nie ma i spora różnorodność. Zostańcie z nami, więcej szczegółów jeszcze dzisiaj na antenie RMF Max Krosno. Nadchodzi 11, a to oznacza świeży flash i prognozę pogody. Przed informacjami Dawid Podsiadło i Alan Walker zdążą jeszcze dla was zagrać i zaśpiewać.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: To tego się słucha.
7: To jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Wybiła 11. W RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Ważna informacja dla klientów Velobanku. Możecie mieć kłopot z dostępem do strony i części pozostałych usług. Awaria zaczęła się kilka godzin temu i wciąż nikt nie potrafi powiedzieć, jak długo potrwa. Bank pracuje nad usunięciem usterki. To pokłosie weekendowego łączenia systemu Velobanku z systemem przejmowanego City Handlowego. IMGW tymczasem ostrzega. Dziś może zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw na północy kraju. W położonych nad morzem powiatach obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Służby sugerują, by nie pozostawiać samochodów pod drzewami.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Policja zakończyła trwające od kilku dni całodobowe działania na jednej z posesji w Lutoryżu. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia operatora koparki, który podczas prac ziemnych natknął się na niepokojące odpady medyczne. Na miejscu przez całą dobę pracowały dziesiątki funkcjonariuszy oraz prokurator, skrupulatnie przeszukując i zabezpieczając teren. W akcji wykorzystano nawet georadar oraz specjalistyczne psy tropiące, a po dokładnym sprawdzeniu gleby posesję oddano już właścicielom. W tej sprawie zatrzymano lekarkę patomorfolog, która usłyszała zarzuty i decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Zmieniamy tematykę o 180 stopni. W krośnieńskich szkołach trwa właśnie gorący czas egzaminów zawodowych, które są dla młodzieży przepustką do dorosłego życia. Do kluczowych sprawdzianów praktycznych przystąpili dziś m.in. przyszli fryzjerzy, cukiernicy oraz kucharze. Uczniowie muszą udowodnić swój pełny profesjonalizm przed komisją, by zdobyć upragnione dyplomy i oficjalnie potwierdzić zdobyte kwalifikacje.
2: Z 16 mamy ostatni egzamin, od 1 czerwca do 16 trwają egzaminy zawodowe. Dla nas bardzo ważne. Niemniej prawie tak ważne jak egzamin naturalny. Dlaczego? Ponieważ nasza szkoła jest szkołą tej stricte zawodową. Mamy szkołę branżową, mamy technikum i dlatego wyniki tych egzaminów decydują bardzo często, co nasi absolwenci będą dalej w życiu robić. Dlatego przywiązujemy do nich ogromną wagę.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi Bogdan Skotnicki, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2 w Krośnie, czyli popularnego Szpetnara. Z kolei w krośnieńskim Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza trwają przygotowania do środowego wznowienia spektaklu baletowego, a dlaczego nie? Czerwcowe widowisko pokaże, że taniec klasyczny można podać w bardzo nowoczesny sposób i płynnie połączyć go z broadwayowskim show.
3: I jest to widowisko inne niż wszystkie. Przyzwyczailiśmy publiczność do tytułów z baśni Andersena, z baśni braci Grimm, a teraz a dlaczego nie zadajemy sobie to pytanie na scenie, tańcząc, łącząc taniec klasyczny z wszystkimi innymi zainteresowaniami tanecznej młodzieży, tańczącej w grupach baletowych.
0: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. Na koniec tego krótkiego flesza nietypowa akcja ratunkowa, jaką popisali się druhowie z Żółkowa w gminie Jasło. Wczoraj po południu strażacy dostali wezwanie do małej sarenki, która wpadła do głębokiej studzienki i nie mogła z niej się wydostać. Mundurowi bardzo ostrożnie wyciągnęli wystraszone zwierzę i dokładnie sprawdzili, czy nic mu się nie stało. Na szczęście maluch nie odniósł żadnych obrażeń i po krótkiej chwili kicał już na wolności. Dzień upłynie nam dziś pod znakiem zmiennej aury. Dominować będzie duże zachmurzenie, ale słońce całkowicie nie odpuści. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których może spaść do 10 mm wody. Temperatura w Krośnie wyniesie dziś od 18 do 20 stopni, a na obszarach podgórskich od 15 do 18. Uwaga jednak na silniejsze porywy wiatru z kierunków zachodnich, które mogą osiągać w porywach do 55 km na godzinę, a w trakcie burz nawet do 60. W kolejnych dniach słońca będzie coraz więcej, a temperatury wyraźnie wzrosną.
4: W tej godzinie też ich u nas nie zabraknie. Andy Dusty Harris, dueta Natury 54 Ultra, czy m.in. modelki. W takim muzycznym towarzystwie rozpoczniemy sobie 11 w RMF Max. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam na ciąg dalszy poniedziałkowego byle do obiadu. RMF Max. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Modelki na wakacje 2026 przygotowały dla nas coś takiego. Lubię cię jak lato w RMF Max. Trzeba przyznać, że fajnie się wkręca. A jak wam się już wkręciło na dobre, to możecie wbić na rmfmax.pl do zakładki Hot Bands i zagłosować na ten numer w dzisiejszym notowaniu. No i po 20 zobaczymy i usłyszymy, czy modelkom udało się wrócić do najlepszej dychy. rmfmax.pl, zakładka Hot Bands. Wbijajcie. RMF Max. A już za moment na naszą playkę wbija Artema z numerem I Like The Way You Kiss Me. Zostańcie z Maxem.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: I po reklamie.

Eminem i Houdini. Mistrz czaruje nas dźwiękami, chociaż tutaj podparł się amerykańskim klasykiem, ale to już sobie sami sprawdzicie. W RMF Max Krosno zaglądamy do Jasła. Miasto zgarnia prawie 4,5 miliona z Ministerstwa Sportu i Turystyki na lifting stadionu przy Śniadeckich. I to jaki lifting? Już w tym roku startuje pierwszy etap modernizacji. Będzie nowy budynek z szatniami, koniec z przebieraniem się w krzakach, świecące jak w Premier League oświetlenie i odpicowana murawa. Piłkarze i kibice, szykujcie się na stadion na zdecydowanie wyższym poziomie, żeby tylko sportowcy wskoczyli na wyższy level. I mam nadzieję, zapewne nie tylko ja, że obiekt nie będzie służył tylko sportowcom, ale inni też się załapią.

0: To jest lepsze niż druga lub nawet już trzecia kawa w poniedziałek w pracy. Sedgar z Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. No ja wiem, że nie jest wam łatwo na początku tygodnia, ale zapewniam was, że my mamy wszystko pod kontrolą. Łącznie z waszymi finansami, bo możemy o nie zadbać jeszcze dzisiaj po południu. Uwaga! Właśnie startuje ekstra runda bonusowa i każde zgłoszenie wysłane pod 7327 za 3,69 to teraz aż 1222 szanse na finał o 25 tysięcy złotych. To najlepsza okazja dnia, żeby wejść teraz do gry o duże pieniądze, więc nie zwlekaj i wyślij Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroën.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: 107 i 6 FM.
1: Dzień upłynie nam dziś pod znakiem zmiennej aury. Dominować będzie duże zachmurzenie, ale słońce całkowicie nie odpuści. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których może spaść do 10 mm wody. Temperatura w Krośnie wyniesie dziś od 18 do 20 stopni, a na obszarach podgórskich od 15 do 18. Uwaga jednak na silniejsze porywy wiatru z kierunków zachodnich, które mogą osiągać w porywach do 55 km na godzinę, a w trakcie burz nawet do 60. W kolejnych dniach słońca będzie coraz więcej, a temperatury wyraźnie wzrosną.
2: RMF Max.
0: RMF Max Krosno.

0: romantyczny Damian Dawid, jego The First Time za nami w RMF Max. A przed nami numer, który też ma w sobie odrobinę takiego romantycznego vibe'u. Fukaj i Liwka w ramach projektu Enklawa połączyli siły i tak oto powstał singiel Chcę Więcej. Posłuchajcie go w Maxie teraz.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A więcej o tym numerze i całym projekcie Enklawa możecie dowiedzieć się z najnowszej próby mikrofonu Kariny Nicińskiej. Rozmowę z Fukajem i Liwką znajdziecie na YouTubie, RMF One czy Spotify. Polecam zajrzeć, bo naprawdę warto. Kawał niezłego materiału.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz! Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 10. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica 1000-lecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Samo południe w RMF Max. Szybko sprawdzamy, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Ruszają negocjacje Ukrainy z Unią Europejską dotyczące członkostwa we wspólnocie. Pierwszy dział negocjacji, który otworzą Ukraina i Mołdawia, dotyczy praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych. Jakie ma on znaczenie?
1: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami.
0: Tyle Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Mieszkańcy Krosna mogą korzystać z nowej ulicy Rokowiec, łączącej ulicę Polną z generała Sikorskiego. W ramach inwestycji powstała nowoczesna droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, chodnikiem dla pieszych oraz ścieżką rowerową, dzięki czemu mieszkańcy zyskali wygodne i bezpieczne warunki do codziennego przemieszczania się.
3: Wybudowano również zatoki autobusowe, nowe oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Jednym z kluczowych elementów zadania była przebudowa skrzyżowania ulic generała Sikorskiego, Jana Pawła II i Dywizjonu 303 na Rondo. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę ponad 13 milionów złotych.
0: A o szczegółach mówił reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się nieco na północ. Aktywni mieszkańcy powiatu dębickiego mają szansę na zdobycie dodatkowej kasy na swoje pomysły. Trwa tam właśnie nabór wniosków w programie, który wspiera lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z małych miast i wsi. Do wzięcia jest nawet 6 tysięcy złotych dotacji na projekty, które pomogą lokalnej społeczności. Jeśli macie ciekawy plan działania, to warto się pospieszyć, bo wnioski można składać wyłącznie internetowo, tylko do 23 czerwca. Ale to jeszcze nie koniec pieniędzy w naszym regionie. Wielki zastrzyk gotówki dla podkarpackiego sportu przyniesie nie tylko zapowiadane 7 nowych pełnowymiarowych boisk piłkarskich za blisko 16,5 miliona złotych. Rządowy program wsparcia infrastruktury zakłada, że w naszym regionie powstaną również nowoczesne i tak bardzo potrzebne szkolne sale gimnastyczne. O tym od rana rozmawiamy z ministrem sportu i turystyki.
4: To jest bardzo ważne, żebyśmy realizowali szczególnie obiekty sportowe, hale sportowe w małych miejscowościach i bardzo się cieszę, że ten program rozwijamy, ale też chcę zapowiedzieć, że ten program się powolutku kończy, ale w tym roku rusza nowy program budowy właśnie hal sportowych w różnych wariantach 12-24, 18-36, 20-40, ze szczególnym właśnie dedykacją w tych miejscach, w tych szkołach, gdzie takich sal sportowych nie ma.
0: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Ten krótki flash kończymy groźnym wypadkiem w podrzeszowskiej Jasionce. Rano kierowca Volkswagena prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z osobowym Volvo, które w efekcie sił uderzenia dachowało. Samochodem podróżowało dziecko. Na szczęście odniosło tylko niegroźne obrażenia, ale profilaktycznie zostało przewiezione do szpitala na badania. Oboje kierujący byli trzeźwi. Krośni i okolicach czeka nas popołudnie z przewagą chmur, za których chwilami błyśnie słońce. Mogą nas jednak zaskoczyć przelotne opady oraz lokalne burze. Termometry w regionie pokażą dziś maksymalnie od 18 do 20 stopni, a w pasie podgórskim od 15 do 18. Dokuczać nam może także zachodni wiatr, który w porywach rozpędzi się do 55 km na godzinę. Na szczęście wieczorem pogoda zacznie się poprawiać, a niebo miejscami całkowicie się oczyści. Z dnia na dzień w tym tygodniu będzie jednak coraz cieplej i coraz mniej deszczu, a od czwartku czeka nas piękna letnia aura.
2: Każdej chwili Max nadaje hit.
5: Na zegarach w RMF Max już po 12, a w kalendarzu dzień wiatru. No to co? Pędzimy dalej z tym poniedziałkiem, kochani. Tutaj cały czas byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam. Jestem z wami jeszcze przez godzinę. Hej!

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not there. Lub ten hit. What would you look for?

0: Sorry Papi, to Piggy Becky G w RMF Max. Tak właśnie rozkręcamy to poniedziałkowe popołudnie. Popołudnie, które może być dla ciebie tym najlepszym w tym tygodniu, bo możesz wygrać 25 tysięcy złotych. A co więcej, właśnie teraz ponownie ułatwiam ci wejście do finału i odpalam szybki strzał. Wchodząc do naszej zabawy w tym konkretnym momencie, pomnożę twoje zgłoszenie aż 650 razy. Szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl. A jeżeli wszystko jasne, to od razu po te 25 koła wbijaj z hasłem Max SMS-owo pod 7327 za 3,69.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 tysięcy.

0: Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.

Bledka i dwa dni w RMF Max Krosno. Nie dwa dni, ale trochę dłużej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej robi porządek na niebie. Na wniosek wojska wprowadzono strefę ograniczoną nad kawałkiem Podkarpacia, w tym powiatem sanockim. Przez najbliższe 3 miesiące, dokładnie do 9 września, prywatni piloci i droniarze muszą schować swoje maszyny do hangaru albo zmienić trasę, bo restrykcje są ostre. Zakazy sięgają od 20 do nawet 50 kilometrów w głąb kraju od granicy państwa. Więc zanim wystartujesz, sprawdź oficjalne mapy, żeby nie zaliczyć przymusowego lądowania albo spotkania z wojskiem.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Krośnie i okolicach czeka nas popołudnie z przewagą chmur, za których chwilami błyśnie słońce. Mogą nas jednak zaskoczyć przelotne opady oraz lokalne burze. Termometry w regionie pokażą dziś maksymalnie od 18 do 20 stopni, a w pasie podgórskim od 15 do 18. Dokuczać nam może także zachodni wiatr, który w porywach rozpędzi się do 55 km na godzinę. Na szczęście wieczorem pogoda zacznie się poprawiać, a niebo miejscami całkowicie się oczyści. Z dnia na dzień w tym tygodniu będzie jednak coraz cieplej i coraz mniej deszczu, a od czwartku czeka nas piękna letnia aura.
1: RMF Max Krosno.

Lady Gaga, Bad Romance. Artystka wszechstronna, potrafi odnaleźć się praktycznie w każdym gatunku muzycznym. Wracamy na nasze podwórko. W ten weekend świętuje Jasło. Na scenie legenda, grupa Jam, ale i Alien i Mighties czy Yellow Horse. Inkubator przedsiębiorczości Krosno zaprasza na dni otwarte. W niedzielę odbędzie się piknik edukacyjny. Ostatni weekend czerwca to kolejna edycja festiwalu Zew się budzi. Koncerty praktycznie będą odbywały się przez cały weekend z krótkimi przerwami. Tylko co na to zwierzęta. Do jutra. Piotr Świderski, RMF Max Krosno. To był program Byle do

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Irving.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Rozkręć swój dobry vibe.
7: Klasa.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
8: O 13 w RMF Max Krosno pora sprawdzić, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Inflacja w dół, ale ceny niektórych towarów poszły w górę. Jak wynika z najnowszych danych GUS, w maju inflacja wyniosła 3,1%. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Wpłynęły na to oczywiście ceny paliw.
9: Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku mamy wzrost o 0,5%. Są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o 15%.
8: Tyle Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max Krosno.
8: Trwające właśnie w Krośnie egzaminy zawodowe dla przyszłych kucharzy, fryzjerów i cukierników wymagają od uczniów ogromnego skupienia. Zdający muszą bezbłędnie wykonać skomplikowane zadania praktyczne, co wywołuje u wielu z nich spore emocje. I nic dziwnego, bo egzaminy do łatwych nie należą.
10: Ten egzamin jest trudniejszy niż matura, bo próg wymagań jest taki, żeby zdać, składać się z dwóch części, części pisemnej na komputerach i żeby zdać ten egzamin, to trzeba uzyskać 50% punktów możliwych do uzyskania. Na maturze tylko 30. No, a druga sprawa jest, że my egzaminy praktyczne, gdzie jest bardzo często wykonanie lub ewentualnie dokumentacja i tam próg jest aż 75%. Także jak ktoś zda egzamin zawodowy, to ja tak uważam, że dał coś więcej niż nawet maturę.
8: Powiedział dziś naszemu reporterowi Bogdan Skotnicki, dyrektor popularnego Szpetnara. Tymczasem krośnieńskie tancerki z RCKP szlifują formę przed powrotem na scenę ze spektaklem A Dlaczego Nie?, który zobaczymy już 17 czerwca. Publiczność dostanie okazję, by przyjrzeć się autorskim etiudom solowym oraz artystycznym wyzwaniom ukrytym za kurtyną, bo wiele z tych zakulisowych emocji i trudów przeniesiono bezpośrednio do widowiska.
11: Widowisko, które pokazuje nie tylko to, jak widowisko wygląda podczas premiery i jak kurtyna się odsuwa, ale także, które pokazuje kulisy i włącza się w to wydarzenie. Więc jest ono niecodzienne, ale jest piękne, robi wrażenie, no i warto się na nie wybrać, nie tylko po to, żeby zobaczyć, jak młodzież wspaniale tańczy, no ale też, żeby dać się olśnić temu, co faktycznie pokazuje się, kiedy ta kurtyna się rozsuwa.
8: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. To po balecie pora na odrobinę sportowych emocji. Sebastian Stece został wielkim zwycięzcą wyścigu górskiego Magura Małostowska, choć rywalizację zaczął od rozbicia swojego bolidu na treningu. Mechanicy spisali się jednak na medal, dzięki czemu obrońca tytułu zdominował weekendowe starty i wygrał ze średnią prędkością 119 km na godzinę. Znakomicie zaprezentowali się też kierowcy z naszego regionu. Rzeszowianin Roman Baran po pięknej walce minimalnie przegrał podium klasyfikacji generalnej, ale okazał się całkowicie bezkonkurencyjny w swojej trzeciej grupie. Kolejne emocje już w lipcu podczas kultowego wyścigu pod Ostrą w Limanowej. A w RMF Max to na razie tyle. To był krośnieński flash w pigułce, a ja zapraszam już na najświeższą prognozę pogody. Reszta poniedziałku w Krośnie minie nam w dość zmiennych warunkach. Przyjaśnienia będą przeplatać się z gęstymi chmurami, z których co jakiś czas przelotnie popada deszcz. Możliwe są też lokalne wyładowania atmosferyczne. W najcieplejszym momencie dnia w Krośnie zanotujemy od 18 do 20 stopni, z kolei na terenach podgórskich słupki rtęci zatrzymają się w granicach 15, może 18 kresek na plus. Na wieczorne spacery pogoda powinna być już bardziej łaskawa, bo zapowiadane są rozpogodzenia. W kolejnych dniach odetchniemy od opadów, a temperatury przekroczą 30 stopni.
0: Minęła 13. Dajecie radę? Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że pogoda średnia. Do mailowej skrzynki wpadają kolejne wiadomości, a w kalendarzu pojawiają się przypomnienia. Ale złapiemy trochę luzu. Przeciągnijcie ramiona, ja puszczę wasze ulubione hity. Będzie do wzięcia kasa i gadżety w zabawie poniedziałek na skróty. Do 17 jestem w RMF Max. Tu Fiołas. Siemacie.

0: Cały czas gramy wam świeżo. To Burna Boy i Shakira w RMF Max z mundialowym hitem. Oglądacie mecze? Śledzicie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Ciężko wszystkie spotkania oglądać, no bo niektóre rozgrywane są późną nocą. Ja w ogóle uważam, że to jest jawna niesprawiedliwość. Mecze rozgrywane są w nocy, a żadne w czasie pracy. RMF Max. Dobrze, że przynajmniej hity ratują nas w robocie. Dinoro i Gigi D'Agostino. To gram dla was za moment.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

Dracula w RMF Max. Weekend bywa czasami Draculą, no bo powinniśmy odpoczywać i mieć więcej siły w poniedziałek, a to działa jakoś tak odwrotnie, jakby wyssał z nas energię. Dlatego mam dla was zabawę. Poniedziałek na skróty. Jeśli chcecie zaliczyć poniedziałek na skróty, wystarczy zabawnie rozwinąć skrót w głosówce na naszym radiowym Messengerze. A skoro wczoraj przed Białym Domem z okazji urodzin Donalda Trumpa odbyła się gala MMA, to dzisiaj skrótem do rozwinięcia jest MMA. W poniedziałek robota też czasem przypomina MMA, więc rozwincie zabawnie skrót MMA. Kto zrobi to najlepiej, zgarnia zestaw maksymalnych gadżetów. Co to jest dla was dzisiaj MMA? Może mobilizacja minimalnej ambicji w pracy? Czekam na wasze propozycje. Messenger RMF Max. Tu zbieram wasze głosówki. A to Andy Dust i Zakaria.

0: Dziś nie serce w szklance, ale buta bądź skarpetkę w kałuży można utopić. White 2115 i Roxy Węgiel za nami. No bo taki poniedziałek w pogodzie przed nami, że wiele województw z ostrzeżeniami przed burzą. Jak będzie w naszej okolicy, to sprawdzimy za moment. Będzie prognoza, a do tego Rita Ora z hitem Anywhere. I właśnie, nigdzie się nie wybierajcie, zostańcie z RMF Max, bo przed 14 zdradzę wam, którego piłkarza AI wskazało jako tego najprzystojniejszego na mistrzostwach. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Reszta poniedziałku w Krośnie minie nam w dość zmiennych warunkach. Przejaśnienia będą przeplatać się z gęstymi chmurami, z których co jakiś czas przelotnie popada deszcz. Możliwe są też lokalne wyładowania atmosferyczne. W najcieplejszym momencie dnia w Krośnie zanotujemy od 18 do 20 stopni. Z kolei na terenach podgórskich słupki rtęci zatrzymają się w granicach 15, może 18 kresek na plus. Na wieczorne spacery pogoda powinna być już bardziej łaskawa, bo zapowiadane są rozpogodzenia. W kolejnych dniach odetchniemy od opadów, a temperatury przekroczą 30 stopni.
19: RMF Max Krosno.

Sobel Francis Sidims w RMF Max. Dziewczyny, mam dla was fajne zestawienie. AI wskazało najprzystojniejszego piłkarza na tym mundialu, ale nie brano pod uwagę umiejętności czy osiągnięć, jedynie matematyczne proporcje twarzy. I tu zaskoczenie, bo najprzystojniejszym zawodnikiem mundialu został Rodrigo de Paul, zawodnik Interu Miami, a także reprezentacji Argentyny. To dość duża zaskoczka, ale nie większa od tej, na której pozycji znalazł się Cristiano Ronaldo. Dopiero 45. miejsce. Szok! No, czuję, że u bukmacherów szanse na to, że Cristiano na tych mistrzostwach się rozpłacze, właśnie wzrosły. A teraz idealny na poniedziałek hit Alok i Kialit, Dive Into Me. Warto zrobić głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica 1000-lecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
1: Krosno 97 i 6 FM.
16: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash o 14. Na początku sierpnia Polska może złożyć apelację w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Przed weekendem resort zdrowia otrzymał w końcu wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu.
17: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
18: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów.
17: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
16: Wyjaśnił Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max Krosno.
16: Oprócz rekordowych 16,5 miliona złotych na 7 nowych pełnowymiarowych boisk, do naszego regionu płyną też duże pieniądze na wsparcie już istniejących obiektów sportowych. O tym mówimy wam od rana. Część rządowych funduszy zostanie przeznaczona na programy aktywizacji oraz ożywienie lokalnych boisk wielofunkcyjnych.
19: Dodatkowo ponad 16
10: 15,5 miliona złotych trafi na Podkarpacie do 7 gmin z terenu województwa podkarpackiego oraz 25 gmin otrzyma dofinansowanie na, w ramach programu tak zwany Aktywny Orlik. Są to środki, które są przeznaczone dla gmin na prowadzenie różnego rodzaju zajęć sportowych na obiektach wcześniej wybudowanych z programu Orlik.
16: Mówiła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Tymczasem krośnieńscy policjanci ruszyli z wielką przedwakacyjną ofertą edukacyjną w szkołach i przedszkolach naszego powiatu. Mundurowi odwiedzili m.in. maluchy w Wojaszówce oraz uczniów w Lubatowej i Jedliczu, by przypomnieć im o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa na drogach, rowerach czy hulajnogach. Sporo uwagi poświęcono bezpiecznemu wypoczynkowi nad wodą i w górach, a także radzeniu sobie podczas nadchodzących letnich upałów. Dzielnicowi pojawili się również na festynie w miejscu piastowym, gdzie dzieciaki mogły z bliska obejrzeć radiowóz i nauczyć się, że policjant to ktoś, do kogo zawsze można śmiało iść po pomoc. Z kolei Krośnieńska Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci rusza z zapisami na letnie półkolonie, które będą świetną opcją dla rodziców szukających bezpiecznej opieki na wakacje. W bogatym programie organizatorzy przygotowali masę kreatywnych zabaw, zajęć rozwijających pasję oraz mnóstwo aktywności integracyjnych dla rówieśników.
11: Można zostawić dzieci od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia, nawet i do wieczora. Dziewczyny są elastyczne. Są wybrane terminy, aczkolwiek rozłożone tak, że trwają przez całe wakacje. Szczegółowy harmonogram u nas na stronie internetowej lub na Facebooku.
16: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci. Ten krótki flesz kończy wielki międzynarodowy sukces na Podkarpaciu. Starszy sierżant Łukasz, na co dzień żołnierz 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, został 3-krotnym mistrzem świata w podnoszeniu ciężarów kettlebell. Na zawodach w Kiszyniowie zgarnął aż 3 złote medale w różnych wymagających konkurencjach. Południe na Podkarpaciu przynosi nam spore zachmurzenie i lokalne przelotne opady deszczu, a miejscami również burze, choć i słońca nie zabraknie. Prawdziwe rozpogodzenie nadejdzie jednak dopiero wieczorem. Na termometrach w Krośnie maksymalnie od 18 do 20 stopni, podczas gdy w rejonach podgórskich tylko od 15 do 18. Dalej czeka nas już tylko poprawa pogody. Z każdym kolejnym dniem słońce będzie przybywać, a temperatury zaczną gwałtownie rosnąć, co zwiastuje wyjątkowo upalny i słoneczny weekend. Termometry pokażą ponad 30 stopni.
12: Jeśli brakuje ci mocy w poniedziałek, podłącz się pod RMF Max. Bo przed nami kolejna godzina pełna hitów. Tu Fioła, witajcie w RMF Max. Dub Dogs, od nich zaczniemy. Będzie Wiktor Waligura i jego 4 pory roku, czyli coś, co mamy właśnie za oknem. No i Karol G wpuści trochę słońca. RMF.

0: takie numery są potrzebne. Odpręża, relaksuje, to co w RMF Max. Choć wiem, że największy luz, ten psychiczny, daje zabezpieczenie na koncie. A dzisiaj to zabezpieczenie mam dla ciebie w walizce. Poczuj ten luz, relaks i spokój z 25 tysiącami od RMF Max. Dzisiaj te pieniądze mogą być twoje. Na 7327 wystarczy wysłać jednego SMS-a. Hasło Max, tak to działa. Maxa ślesz za 3,69 na 7327. Otwierasz w tym programie walizkę z pieniędzmi, którą mam w studio, a potem wyciągasz z niej pieniądze i pakujesz swoje walizki, walizki swoich bliskich, a może i nawet dalszych znajomych, i zabierasz wszystkich na wypad swojego życia. 25 tysięcy do wzięcia w tym programie mam dla ciebie. 7327. Grajcie w zabawie szyfr do wygranej o duże pieniądze. Wystarczy wysłać Maxa.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka.
17: I na ccc.eu.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję.

0: Repeat It. To Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. Nie wiem, czy powtórzy się jeszcze gala MMA przed Białym Domem, ale co tydzień powtarzamy zabawę poniedziałek na skróty. I dziś skrót MMA rozwijacie w głosówkach na Messengerze. Kto robi to najfajniej, dostaje gadżety, a tak zrobiła to Kasia.
1: MMA to oczywiście melduje mentalną absencję.
0: Nie tylko ty, Kasiu. Jest nas więcej. To nagrał Patryk.
2: Miętka, miotła antykorozyjna.
0: Każda broń do walki z poniedziałkiem jest dobra. Na koniec Emil rozwija skrót MMA tak.
3: Mało, mało, arbaj.
4: RMF Max.
0: Na Messengerze zbieram głosówki. Patryk, Emil i Kasia mają już zestawy gadżetów, bo mają talent, jak Kacperczyki i Vito Bambino. Bo to nie...

0: Max.
1: RMF Max Krosno.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Zgniatanie butelek kaucyjnych, no, tak żeby Recyklomat ich już nie przyjął, na TikToku tym razem.
3: O kurczę.
2: No bo tobie się nie chce za bardzo dzisiaj oddać, a też nie chcesz, żeby ktoś inny na tym zarobił.
3: Jak się tak zrobi, to się potem szczeka, bo tak robił pies ogrodnika. Sam nie zje, drugiemu nie da.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co mówią Twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu.
12: Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
1: I hity pod same drzwi.
21: For free.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
22: Południe na Podkarpaciu przynosi nam spore zachmurzenie i lokalne przelotne opady deszczu, a miejscami również burze, choć i słońca nie zabraknie. Prawdziwe rozpogodzenie nadejdzie jednak dopiero wieczorem. Na termometrach w Krośnie maksymalnie od 18 do 20 stopni, podczas gdy w rejonach podgórskich tylko od 15 do 18. Dalej czeka nas już tylko poprawa pogody. Z każdym kolejnym dniem słońce będzie przybywać, a temperatury zaczną gwałtownie rosnąć, co zwiastuje wyjątkowo upalny i słoneczny weekend. Termometry pokażą ponad 30 stopni.

coś dla tych najbardziej zabieganych w RMF Max. Caitlin Aragon Heaven i hit I Run za nami. A ciężko się biegnie, a szczególnie ucieka biegiem przed policją, gdy jest człowiek obładowany. W Żyrardowie policja zauważyła 42-letniego mężczyznę obładowanego papierem toaletowym. Okazało się, że ukradł 36 opakowań, w sumie 1800 rolek papieru toaletowego o wartości ponad 1000 złotych. To są te papiery wartościowe, o których wszyscy mówią, no. Takich papierów wartościowych to trochę by się przydało. Choćby, żeby od koników bilety kupić na koncerty Dawida Podsiadło, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, no bo te chodzą w zawrotnych kwotach. Dawid teraz w RMF Max, a w kolejny weekend w Gdańsku.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Po 15 w RMF Max Krosno pora sprawdzić, co słychać w kraju i okolicy. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Zamiast tokenów Zonda Krypto dostali gotówkę. Chodzi o wypłatę premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie. Temat został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.
1: Zaznaczył, że jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył trzem naszym medalistom oraz ich trenerom.
2: Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko od A do Z. Tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom. Ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
1: Dziękował prezes Piesiewicz.
0: Tyle Patryk Serwański.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: Podkarpatcy politycy PSL-u walczą o błyskawiczne połączenia kolejowe z Warszawą. Do ministerstwa trafił już oficjalny wniosek, by na trasie przez Tarnobrzeg, Kostrowiec i Radom pociągi mogły rozpędzić się aż do 250 km na godzinę. Dzięki temu podróż do stolicy mogłaby trwać mniej niż 3 godziny. Do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, gdy tylko poznamy oficjalną odpowiedź rządu. Środowy powrót widowiska Dlaczego nie do Krośnińskiego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza to nie tylko pokaz talentu trzech grup baletowych, ale też ogromne przedsięwzięcie wizualne. O tym mówimy Wam od rana. Taniec klasyczny i francuska muzyka na żywo zyskają wyjątkową oprawę dzięki dopracowanej w najmniejszych detalach scenografii.
4: Widowiskowa scenografia, piękne światła i jest to niepowtarzalne. No nie można tego zobaczyć na co dzień, a my tutaj w Krośnie świętujemy taniec klasyczny właśnie takimi wydarzeniami. I zapraszamy w środę na godzinę 17. Warto odebrać wejściówkę, warto zasiąść na widowni no i zrobić sobie naprawdę przyjemność przed tym wakacyjnym czasem.
0: Zachęcała Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. Wstęp tam do wydarzeń jest całkowicie darmowy, jednak w kasie należy wcześniej odebrać bezpłatne wejściówki. Przejdźmy dalej. Kilku zadbiegaczy z całego Podkarpacia wystartowało wczoraj w charytatywnym biegu Bażanta, który zorganizowano w Łańcucie. Impreza odbyła się w urokliwym, historycznym lesie Bażantarnia, a sportowej rywalizacji towarzyszył radosny piknik rodzinny. Co najważniejsze, w biegach na różnych dystansach wzięły udział także dzieciaki, dla których zbierano fundusze. Cały dochód z tego wydarzenia trafi bowiem do blisko 50 podopiecznych z rzeszowskich placówek opiekuńczych Mieszkon, Dobrawa i Bolesław. A w krośnińskich placówkach ponadpodstawowych trwa sesja egzaminów zawodowych, do których rano zasiedli uczniowie klas kucharskich, cukierniczych czy fryzjerskich. Warto pamiętać, że te trudne sprawdziany praktyczne są obecnie dla młodych ludzi całkowicie obowiązkowe.
5: Wszyscy muszą podejść, no kto nie podchodzi, sam automatycznie powoduje, że będzie skreślony albo będzie musiał powtórzyć rok. Raczej do takiej sytuacji nie mamy, większość z nich przystępuje, prawie wszyscy przystępują do egzaminów zawodowych.
6: Do matury nie musimy, ale już do tego.
5: Tak jest, do matury nie musimy, do tych egzaminów zawodowych jak najbardziej tak.
0: Wyjaśniał Bogdan Skotnicki, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2 w Krośnie w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. A ja zapraszam już na pogodę. Z oknami w Krośnie i okolicach zrobiło się całkiem słonecznie, ale do końca dnia utrzyma się spore zachmurzenie. Co więcej, może też przelotnie popadać. Na termometrach na razie od 18 do 20 stopni w cieniu w Krośnie oraz od 15 do 18 w pasie podgórskim. Wieczorem aura zacznie się stabilizować, przynosząc upragnione rozpogodzenia. Warto jednak pamiętać, że to ostatnie takie deszczowe chwile w tym tygodniu, bo kolejne dni przyniosą duży skok temperatur i mnóstwo słońca. W weekend termometry mogą pokazać nawet ponad 32 stopnie.
7: Wskazówki dopiero co minęły 15 na tarczach zegarów. Jeśli odczuwacie ten popołudniowy spadek mocy, jesteście w dobrym miejscu. W RMF Max mamy masę hitów, które dociągną Was w poniedziałek do Fajrantu. Another E45 Ultra na start. Tu Fioas, witajcie po południu w RMF Max.

coś dla tych, którzy są w gorącej wodzie kompanii. Bob Sinclair i Kajsa ze świeżą propozycją I Can't Wait. Lepiej w poniedziałek jednak nie być niecierpliwym, lepiej być niecierpiącym. Ale jeżeli cierpicie na niedobór kasy, no to mamy 25 tysięcy złotych w walizce. I te pieniądze można wyciągnąć w tym programie. Mało, mało tego. Teraz każdego SMS-a mnożę razy 700. Taki bonus ogarnąłem na start tygodnia. Mówię, poniedziałek jest, trzeba dać coś ekstra. Teraz wejdźcie do zabawy, bo ten jeden SMS może sprawić, że po 16 to ty dobierzesz się do kasy w walizce. Jest tam nawet 25 tysięcy złotych. Wystarczy na 7327 wysłać maksa. Na 7327 wysyłacie SMS o treści max za 3,69, a ja tę wiadomość teraz mnożę razy 700. Każdy max to jest dobry moment, najlepszy moment, by wejść do zabawy. 7327. Max. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Rose pewnie kibicuje Korei. Bruno Mars z kolei Stanom Zjednoczonym. Oba te kraje swoje mecze pierwsze wygrały. Co tam na mundialu? Sprawdzamy teraz mistrzowski flash sportowy.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaniński, zapraszam. Piłkarski mundial już mocno rozpędzony. Do gry wchodzą kolejne reprezentacje, które wymieniane są jako potencjalni kandydaci do tytułu. Tak jest z Hiszpanią, która dziś o 18:00 zmierzy się z debiutantem na mistrzostwach, czyli Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpańscy kibice liczą na grad goli, ale zastanawiają się, w jakiej formie jest gwiazda kadry Lamine Yamal, który niedawno leczył kontuzję.
2: Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje, tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy, jak Nico Williams czy Victor Muñoz.
1: Mówił trener Luis de la Fuente. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem. A wieczorem w Zielonej Górze czwarty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Zastal zagra z Legią Warszawa. Na razie 2-1 dla zespołu ze stolicy.

0: Trzeba łapać się wszystkiego? Tak muzycznie wywołujemy słońce, Jugel i jego Move into the Sun. Choć dziś zegary słoneczne na nic się zdadzą, nie pomogą, ale ja mogę pomóc. Wyczuć chwilę idealną, by zagrać o 25 tysięcy złotych. Została już tylko chwila, ale jeszcze zdążycie się załapać, bo teraz każdy max razy 700. Taki bonus działa jeszcze tylko przez kilka chwil, więc nie traćcie czasu, bo po 16 to ty z naszej walizki wyciągnąć możesz 25 tysięcy złotych. Pomyśl przez chwilę o swoim największym zmartwieniu i zastanów się, czy te pieniądze by nie pomogły. No to co? Warto skorzystać? Jeszcze zdążysz. 7327. Każdy max razy 700, ale tylko do za 10.4. RMF Max.
1: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
7: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
6: Zaraz wszystko wyjaśnię.
8: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
10: I po reklamie.
11: Let's go.
12: Don't kill my vibe.
11: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
13: Z oknami w Krośnie i okolicach zrobiło się całkiem słonecznie, ale do końca dnia utrzyma się spore zachmurzenie. Co więcej, może też przelotnie popadać. Na termometrach na razie od 18 do 20 stopni w cieniu w Krośnie oraz od 15 do 18 w pasie podgórskim. Wieczorem aura zacznie się stabilizować, przynosząc upragnione rozpogodzenia. Warto jednak pamiętać, że to ostatnie takie deszczowe chwile w tym tygodniu, bo kolejne dni przyniosą duży skok temperatur i mnóstwo słońca. W weekend termometry mogą pokazać nawet ponad 32 stopnie.
14: Hit na maksa.
11: RMF Max Krosno.

czaruje głosem w poniedziałkowe popołudnie w RMF Max. Ariana Grande za nami. To z kolei news, którego nie spodziewałem się przeczytać nigdy. No bo jak to wymyślić samemu? W Warszawie, przy ulicy Kolejowej, policja dostała się do samochodu osobowego, w którego bagażniku zamknięte były koń i dwa gołębie. Właściciel samochodu już został posądzony o znęcanie się nad zwierzętami, ale w osobówce wieść konia i dwa gołębie. Ja coś tam słyszałem, że Rancho ma wrócić z nowym sezonem, ale zupełnie inaczej go sobie wyobrażałem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
11: Sity na Maxa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
12: Wybiła 16, więc w RMF Max Krosno pora sprawdzić, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. To bardzo niepokojące dane. 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Tak wynika z badania firmy NordVPN. To 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z badania przeprowadzonego 4 lata wcześniej. To oznacza, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojego życia. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów i wideo online oraz przeglądaniu mediów społecznościowych.
1: To jest RMF Max Krosno.
12: Wracamy do głośnej sprawy z Lutoryża, gdzie na jednej z posesji znaleziono zakopane odpady medyczne. Zatrzymanej w tej sprawie lekarce patomorfolog Magdalenie H. grożą teraz potężne konsekwencje. Oprócz prokuratorskich zarzutów i widma 12 lat więzienia, ruszyło wobec niej oficjalne postępowanie dyscyplinarne w Rzeszowskiej Izbie Lekarskiej. Kobiecie grozi nawet dożywotnie bezpowrotne odebranie prawa do wykonywania zawodu. Śledczy wciąż badają sprawę, ale jak podkreśla prokuratura, na ten moment nie ma żadnych dowodów na to, by kobieta miała dokonywać nielegalnych aborcji. Przejdźmy dalej. 130 tysięcy głosów i 58 projektów do realizacji. W Rzeszowie ogłoszono wyniki 14. edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali inwestycje osiedlowe, projekty rekreacyjne, sportowe i społeczne.
13: W głosowaniu mieszkańcy wybrali zadania, które miasto zrealizuje w przyszłym roku. Na ten cel przeznaczono 15 700 000 zł. Środki przeznaczone na realizację projektów zostały podzielone na trzy kategorie. 2 miliony złotych na projekty ogólnomiejskie, 12 700 000 zł na inwestycje osiedlowe i 1 000 000 zł na projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne i sportowe.
12: A informował o tym Łukasz Zakrzewski. Skoro przy pieniądzach jesteśmy, nowe dofinansowanie w kwocie niemal 16,5 miliona złotych na 7 boisk piłkarskich to zaledwie ułamek ogromnego wsparcia, jakie w ostatnim czasie systematycznie trafia na Podkarpacie. Rządowe dotacje od 2 lat napędzają budowę lokalnych hali boisk oraz modernizację infrastruktury dla młodzieży. Ile dokładnie rządowych pieniędzy zasiliło już podkarpacki sport w ciągu ostatnich 2 lat?
14: Dla Podkarpacia na infrastrukturę sportową w latach 2024-2025 jest to naprawdę imponująca kwota, bo ponad 200 milionów złotych na Podkarpacie, na obiekty sportowe, ale też i na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, aktywizujące dzieci, młodzież, osoby starsze.
12: Wyjaśniła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. ten krótki flash kończymy jeszcze dobrą wiadomością dla miłośników wody. Oficjalne otwarcie nowoczesnego kompleksu w Gniewczynie Łańcuckiej zaplanowano na 26 czerwca, ale pierwsi wypoczywający już tam zaglądają. Ogromny 33-hektarowy zalew powstał blisko autostrady A4 w miejscu dawnego wyrobiska. Na gości czeka mnóstwo atrakcji, w tym pieszczysta plaża, molo, plac zabaw, gastronomia oraz ścieżka spacerowa. Gmina wybudowała też domki letniskowe. Do końca dnia na Podkarpaciu utrzyma się zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami wciąż mogą jednak występować zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Termometry w cieniu wskażą dziś maksymalnie do 20 stopni w Krośnie, a w okolicach podgórskich do 18. Zachodni wiatr wciąż jest porywisty i może chwilami osiągać prędkości do 55 km na godzinę. Wieczorem pogoda wreszcie się uspokoi i przyniesie sporo czystego nieba. Kolejne dni przyniosą systematyczny wzrost temperatur powyżej 30 stopni w weekend oraz sporo słońca.
15: W całym kraju słychać jedno wielkie uff.
1: Hity na maksa.
15: Uff już po czwartej w poniedziałek. Część narodu już po robocie. Milky i Just the Way You Are. To gram na start, do tego będzie Andy Dusty z Ocariano i w tej godzinie rozdaję kasę. Do wzięcia nawet 25 tysięcy. Bądźcie z RMF Max, tu Fioła, zbijam pionę i zostaję do piątej.

0: czuć ten południowy temperament. Topiki Becky G za nami w RMF Max. Południowe to będziemy mieli temperatury pod koniec tygodnia. Zdaniem meteorologów fala afrykańskich upałów do nas ma dotrzeć na początek weekendu. Ale wcześniej temperatura sięgnie zenitu u nas na antenie. I to za moment, bo do wzięcia będzie 25 tysięcy w finale zabawy szyfr do wygranej. Bądźcie z RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wykorzystaj

0: objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja

0: Z jednej strony dobra elektroniczna łupanka, a z drugiej strony takie beautiful.
1: No i to jest piękne połączenie, no.
0: Bardzo ładne, mi też się podoba. Jest 17.20, to jest RMF Max.
1: A jeżeli chodzi o piękne połączenia, to czytam właśnie o pewnej Kanadyjce, pani z Kanady, która była na polskim...
0: Dziękujemy za definicję słowa Kanadyjka.
1: No, przepraszam, Kanadyjka to może być też takie łóżko polowe, więc wolałam doprecyzować, żeby tutaj
0: i
1: nie było.
0: I taki kajak też jest chyba.
1: No to widzisz? Dobrze, że doprecyzowałam, bo się ludzie zastanawiali.
0: Tak. Chodzi o panią z Kanady, już wiemy.
1: Pani z Kanady była na polskim weselu i opowiedziała o swoich wrażeniach. Jest absolutnie zachwycona. Uważa, że to jest inna liga i że to polskie wesele to było zupełnie jak film.
0: To bardzo dobrze. Niech się cieszy, że miała wesele jak z filmu, bo filmu z wesela nigdy nie obejrzy.

0: Mimo, że Bledka śpiewała daleko stąd, to wbrew pozorom nie była to piosenka o mundialu, ale teraz właśnie mundialem będziemy się zajmować.
1: Mistrzowski flesz sportowy i Krzysiek Chwaliński.
2: Obecny.
1: Coraz więcej meczów, coraz więcej emocji. Słuchamy, co się dzieje.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: No sporo się dzieje, bo za pół godziny Mistrzowie Europy meczem z debiutującą na turnieju Republiką Zielonego Przylądka rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata. Hiszpańscy kibice liczą na grad goli, mówi Patryk Serwański.
4: No te oczekiwania wzmocnili Niemcy, wczoraj pokonując aż 7-1 Curaçao. Hiszpanie zagrają z innym mundialowym debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza, który niedawno leczył kontuzję. I to jest oczywiście Lamine Yamal.
2: No wiadomo, że Yamal jest już w dobrej dyspozycji, ale nie zagra od początku dzisiejszego spotkania. Hiszpania jest typowana jako jeden z faworytów w turnieju. Jutro do gry wejdzie kolejny mocny kandydat do tytułu, czyli Francja. Trójkolorowi zmierzą się z Senegalem. A jeszcze dziś wieczorem o 21:00 mecz Belgii z Egiptem. Kolejny mistrzowski flesz sportowy, natomiast za godzinę.
1: Czyli kiedy ta Hiszpania wchodzi do gry?
2: Hiszpania dzisiaj o godzinie 18:00.
1: No to będziemy monitorować,
0: to
1: będziemy
0: zasadzie,
1: oglądać i będziemy wam na bieżąco dawali znać, co tam się dzieje.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Alok, Khalid, Dive Into Me, a my was prosimy, żeby zanurkować raz jeszcze w odmęty wspomnień weekendowych i dać nam znać na Messengerze RMF Max, jak spędziliście weekend.
1: Ale jednym słowem, takie jest zadanie, jedno słowo, którym podsumujecie weekend.
0: A my za chwilę jeszcze podsumujemy, co tam w pogodzie, no i chcielibyśmy ten weekend podsumować, więc śmiało piszcie.
1: Podsumujemy go piosenką, którą napiszemy o was. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Wiemy, co jest ekstra.
16: Do tego się słucha.
17: Co jest hitem.
18: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
20: To w euro!
21: Emocje rosną!
20: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: I po reklamie.

Nadchodząca noc w Krośnie i na całym Podkarpaciu zapowiada się spokojnie. Początkowo gdzieniegdzie mogą jeszcze wystąpić zanikające opady deszczu przy większym zachmurzeniu, ale szybko ustąpią one miejsca nocy z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura w Krośnie spadnie do około 9, może 12 stopni, a bliżej gór do 7. Jutro czeka nas całkiem przyjemny wtorek. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, ale rano i wieczorem możemy liczyć na sporo słońca. Będzie też cieplej. W Krośnie termometry pokażą od 19 do 22 stopni.

0: O Dub Dogs w RMF Max. U kogoś tak na pewno brzmiał Weekend, ale jak brzmiał u słuchaczy RMF Max? Sprawdzamy już teraz.
1: Jedyna, niepowtarzalna piosenka o słuchaczach RMF Max.

0: To taka była nowość od was, do was też, a teraz już nowość taka totalnie... Jaka? Taka fajna też.
1: No inna.
0: Inna, no.
1: I po prostu inna. Fire, no, fire, no, też Shim za RMF Max.

0: do obejmowania nocy, to my mamy jeszcze trochę czasu, ale nie będziemy się z Liwką jakoś specjalnie kłócić. Po prostu to przyjmujemy. To jest okej. Okay.
1: Dziś w ogóle się nie kłóćmy. Nie bądźmy jak ludzie na Nowogrodzkiej. Błagam was, naprawdę. Ogarnijmy się. Za 5 minut będzie godzina 18 i co? I zaraz flash informacyjny, zaraz prognoza pogody, potem rozdajemy wejściówki na strefę 57, więc dzisiaj się dzieje w kanale nadawczym w RMF Max.
0: No i będziemy mieli jeszcze tyle dobrych brzmień, że kurde, aż się nie mogę doczekać. Naprawdę. Jest we mnie dużo radości z tego powodu i entuzjazmu.
1: I nie zapominamy, że dzisiaj do gry wchodzą między innymi Hiszpanie na mundialu. Zerkniemy też, co tam słychać.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sold Out. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taga o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sold Out i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora sprawdzić, co słychać w mieście i okolicach. Zapraszam na Flash. Dramatyczne chwile na weselu w Woli Cieklińskiej zakończyły się happy endem dzięki błyskawicznej reakcji gości. Gdy u jednego z uczestników zabawy doszło do zatrzymania krążenia, świadkowie od razu ruszyli z reanimacją i pobiegli do pobliskiej remizy po defibrylator AED. Tam na szczęście był już strażak, który natychmiast przejął akcję i użył sprzętu, przywracając mężczyźnie czynności życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Druhowie przypominają, że w takich sytuacjach liczy się każda sekunda, a odwaga i dostęp do defibrylatora po prostu ratują życie.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: A teraz w RMF Max zastanawiamy się, jakie kroki podejmie gabinet Donalda Tuska, by ratować bieszczadzką branżę turystyczną. W Bieszczadzkim Parku Narodowym drastycznie spadła liczba odwiedzających. Wszystko przez strach przed coraz częściej spotykanymi na szlakach niedźwiedziami. Co rząd zamierza zrobić w tej sprawie?
2: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
0: Tyle Kacper Wróblewski. A skoro przy turystyce jesteśmy, zbliżają się wakacje, a sezon urlopowy na lotnisku w Podrzeszowskiej Jesionce ruszył w pełni. Od teraz ze stolicy Podkarpacia można polecieć bezpośrednio do Podogrycy, czyli malowniczej stolicy Czarnogóry. Rejs odbywają się 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz piątki.
3: Loty na trasie do Czarnogóry obsługuje linia Wizz Air. Samolot wylatuje z Podgrodzicy o 11.20, przylatuje do Jasionki o 13.00. O 13.35 startuje z Jasionki, w Pogoricy jest o 15.20. Połączenie już cieszy się zainteresowaniem. Z Rzeszowa można też lecieć na wakacje m.in. do Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii, Tunezji czy Chorwacji. W ofercie jest też Malta.
0: A informował o tym reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Nasz region otrzyma rekordowe rządowe wsparcie na rozwój infrastruktury sportowej, z którego blisko 16,5 miliona złotych pójdzie na budowę i modernizację 7 pełnowymiarowych boisk piłkarskich na Podkarpaciu. Te ogromne środki pozwolą na stworzenie nowoczesnych i profesjonalnych miejsc do gry dla lokalnych klubów oraz młodzieży. To kolejny etap wielkich inwestycji, które w ostatnich latach mocno zmieniają sportowe zaplecze w naszych powiatach.
4: Byłem w Kańczudze, gdzie wręczałem decyzje dotyczące budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią w ramach nowego programu ORU. To jest ponad 16,5 miliona złotych właśnie dedykowanych pieniędzy, ale też to, co dzisiaj padło, my bardzo dużo inwestujemy, także jeżeli chodzi o województwo podkarpackie.
0: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

0: nocy nad Krosnem i regionem niebo wyraźnie się oczyści. Zachmurzenie spadnie do małego i umiarkowanego, a wiatr zdecydowanie osłabnie. Będzie to jednak dość chłodna noc, bo termometry wskażą minimalnie od 9 do 12 stopni w Krośnie, natomiast na terenach podgórskich od 7 do 10. Jutrzejszy dzień przyniesie nam umiarkowane zachmurzenie, które okresami może wzrastać do dużego. Na brak słońca nie powinniśmy jednak narzekać, zwłaszcza rano i pod koniec dnia. Zrobi się też cieplej. W najcieplejszym momencie wtorku w Krośnie odnotujemy od 19 do 22 stopni.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Natalia się ustawiła tak frontem tutaj do telewizora, bo chce koniecznie...
3: To jest probierz.
2: Nie, to jest Luis de la Fuente.
3: Wygląda jak probierz.
2: Ale to jest Luis de la Fuente.
3: Zostaje przy swoim, to jest probierz.
2: To jest probierz, dobra, niech będzie. To jest probierz.
3: Ale nie jest podobne, no nie mów, że nie jest. Jest.
2: No jest łysy i ma brodę.
3: Tyle wystarczy. Może to jest jego zły brat bliźniak. Albo dobry, w zależności od tego, jak oceniamy pana probierza.
2: Olivia Rodrigo, która też ma pewne podobieństwa do Michała Probierza, ale na pewno nie w zakresie wyglądu.
3: Jakie?
2: 18.03. Właśnie jakby pożałowałem tego, kiedy zacząłem to mówić, wiesz?
3: No, zaraz jeszcze ustalimy. Kanał nadawczy to cały czas my.

0: to się pokręciliśmy trochę z Denzelem w RMF Max. Tutaj się cały czas w studiu też kręcimy cały czas wokół mundialu. Mundial leci u nas w telewizji, ale my teraz pozwolimy sobie mundial odstawić na boczny tor, tylko na chwilkę, żeby się zakręcić wokół strefy 57, bo tam w ten weekend będzie fantastycznie.
1: A co będzie? A co będzie? Powiedz.
0: A będzie Young Iggy, a będzie Bambi, Hubert, Aster, Żabson, Młody West. Oni będą grali 20 czerwca w strefie 57 i tak się składa, że mamy podwójne bilety na to wydarzenie. Gdyby ktoś miał chęć, no to teraz słuchajcie uważnie, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na te bilety.
1: Co robi najmłodszy? Co musi robić najmłodszy? Mhm. Bo to jest jednak pewne przekleństwo w życiu, kiedy jest się najmłodszym, tak?
0: To jest też pewna stała. Jak jest się najmłodszym, trzeba robić różne rzeczy w towarzystwie.
1: Albo lecisz po napoje, albo...
0: Stop! Nie podpowiadaj. Tutaj ma się wykazać druga strona, nie ty tym razem.
1: To Messenger RMF Max. Co musi robić najmłodszy? Napiszcie i w ten sposób wchodzicie do walki o wejściówki na strefę 57 na to cudowne wydarzenie, o którym przed sekundą mówiła Natalia.
0: Zgadzam się.
1: Messenger RMF Max, czekamy. Mhm.

0: Akira w piosence o dwóch chińskich sprzedawcach jaj, czyli Dai Dai. 18:19 to jest RMF Max, cały czas mundialowe emocje, informacje z ostatniej chwili. Poleciał trener Tunezji.
1: No słuchajcie, to jest trzęsienie ziemi, bo takie rzeczy się chyba jeszcze nigdy w historii nie wydarzyły, ale selekcjoner Tunezji został zwolniony zaledwie po pierwszym meczu. Znaczy, wynika to z tego, że co tu dużo mówić, Tunezja, no...
0: Szukasz słów? Dostała w cymbał.
1: Ale to tak bardzo mocno. 5-1 ze Szwecją. Ła!
0: No, mamy na to takie piękne słowo, na wy.
1: Tak.
0: Znamy je, bo sami też od Szwecji go dostaliśmy.
1: Ale no, co jest niesamowite, że oni się tak bardzo z tym tematem pospieszyli,
0: strasznie, wiesz.
1: Przed nimi są jeszcze przecież dwa mecze. 21-26 czerwca, no i kurde.
0: Jeszcze mecz o wszystko, jeszcze mecz o honor.
1: No ludzie. Max. Ktoś tu się ewidentnie pospieszył.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czekamy wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski. Ogłoszenie RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra i teraz też będzie o męskim graniu mundial. Już teraz. Trwa i u nas też olimpijski, też
2: Krzysiek wszedł do studia i mówi, że zawiedziony jest tą Hiszpanią.
3: Trochę tak.
2: Dowiemy się czemu.
3: Od ponad 30 minut trwa kolejne mundialowe starcie. Hiszpania gra z Republiką Zielonego Przylądka. Zgodnie z przewidywaniami mistrzowie Europy zdominowali trochę debiutanta. Wymieniają niezliczoną ilość podań, ale wynik na razie nieco rozczarowuje hiszpańskich kibiców przede wszystkim. Na tablicy wyników bowiem bezbramkowy remis. Zaznaczamy, że La Furia Roja gra na razie bez swoich największych gwiazd. Niebieskie rekiny z Zielonego Przylądka grają z podniesioną głową. Przypomnijmy, w eliminacjach zrobiły furorę, wygrywając swoją grupę, w której grał m.in. Kamerun. A co jeszcze dzisiaj? Wieczorem Egipt zmierzy się z Belgią, początek o 21:00, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 w nocy Iran zagra z Nową Zelandią.
2: Ja uwielbiam te przydomki w ogóle. La Furia Roja gra z rekinami, które mają podniesione głowy. To jest...
1: Ja się od razu zainteresowałam. La Furia Roja?
2: Tak.
1: Nic piękniejszego dzisiaj nie usłyszę.
3: 0-0.
1: Właśnie, mieliśmy nadzieję, że coś się jeszcze zmieni. Krzysiek był tyłem do telewizora, ale my tak zerkamy, nie, 0-0 jak nic. Były próby, ale nic z tego nie wyszło, panowie.
2: To tak jak w naszym futbolu. Próby były.

0: No patrzymy na ten pył, którego w zasadzie nie ma na mundialu. Cały czas jest 0-0, ja nie wiem, co tam się dzieje. W zasadzie wiem, co się nie dzieje. Nie dzieje się piłka dobra.
1: To jest komentator piłkarski, to jest... Panie Dariuszu, może pan spokojnie na tę emeryturę przychodzić. Natalia Kawałek jest gotowa.
0: Przejmę stery chętnie. Za chwilę usłyszycie też najnowszą prognozę pogody, a później też coś będzie o sporcie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: W nocy nad Krosnem i regionem niebo wyraźnie się oczyści. Zachmurzenie spadnie do małego i umiarkowanego, a wiatr zdecydowanie osłabnie. Będzie to jednak dość chłodna noc, bo termometry wskażą minimalnie od 9 do 12 stopni w Krośnie, natomiast na terenach podgórskich od 7 do 10. Jutrzejszy dzień przyniesie nam umiarkowane zachmurzenie, które okresami może wzrastać do dużego. Na brak słońca nie powinniśmy jednak narzekać, zwłaszcza rano i pod koniec dnia. Zrobi się też cieplej. W najcieplejszym momencie wtorku w Krośnie odnotujemy od 19 do 22 stopni.

0: Roxy i White 2115 jest za 8.19, a w strefie 57 zbliża się wielki event, na którym może się pojawić Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jesteś gotowa, jak rozumiem, zawalczyć o te wejściówki?
1: Pewnie, spróbujmy.
2: Jako, że w tym razem w strefie 57 pojawi się m.in. Young Iggy czy Młody West, to my pytaliśmy, co zawsze musi robić ten najmłodszy. Ania, co nam napisałaś? Podziel się.
1: No najważniejsze jest to, że było się pilotem do telewizora. Mm-hmm. To tak dawno temu, to młodzież może tego nie pamiętać teraz. No trzeba było pod wszystkie meble wejść, jeżeli coś komuś wpadło, bo przecież tylko ty się tam pomieścisz. No i najgorsze, co pamiętam, no to grało się na wyłączonym padzie na konsoli.
2: Ja to widzę, że było piekło.
0: No. Tobie helikoptery przed oczami latają i tak, ewidentnie tak. Byłaś tym najmłodszym.
2: To
0: ja też byłem najmłodszym z rodzeństwa, więc łączę się z tobą w bólu. Aniu, dlatego też tym bardziej się cieszę, że dziś tobie przypada możliwość zawalczenia o wejściówki na strefę 57. I dziś, w związku z tym, że jest podziałek, nie poniedziałek, tylko podziałek, bo to jest dzień bez nie, będzie twoim zadaniem przez 30 sekund rozmawiać z nami, nie używając słowa nie. Myślisz, że dasz radę?
1: Pewnie.
2: Nie wiem, czy my jesteśmy gotowi. No chyba też jesteśmy.
0: Ja jestem w miarę gotowy. Ja mam przygotowane pytanka i jestem bardzo ciekawy, jak sobie Ania z nimi poradzi. Dobrze, w takim razie 3, 2, 1, czas, start.
2: Ania, czy byłabyś zdolna oddać cały swój dobytek za bilety do strefy 57?
1: No, musiałabym się zastanowić.
0: Czemu rodzice nazywali cię Gucio?
1: Gucio?
0: No Gucio, tak słyszałem, że nazywali cię Gucio.
2: Tak było, no.
1: Może raz czy dwa.
2: Czy często śnisz o swojej pracy?
1: Prawie codziennie.
2: To często, bardzo.
0: A czemu Sung jest sam? Dobra, odpowiedz jeszcze.
1: Nie wiem.
0: O nie! No ale dobra, było po gongu, to już się
2: to
0: nie,
2: już
0: nie zaliczy.
2: Już chciałeś być okrutny.
0: Ale słyszałaś, że użyłaś słowa nie. Słyszałaś to, prawda?
1: Słyszałam.
2: Ale to już było po czasie, to było po gongu, już nie będziemy się znęcać.
0: Bramki bilety po się nie liczą.
2: Do strefy 57 na ten weekend są twoje.
1: Bosko, dziękuję.
0: Pozdrów starszych braci, dobra?
1: Oj, pozdrowię.

0: Garrix, Ed Sheeran, to już za nami w RMF Max, a w RMF Max za chwilę jeszcze Flash.
1: I prognoza pogody, bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować

0: czystym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na krośnieński flash w pigułce. Policja zakończyła trwające od kilku dni całodobowe działania na jednej z posesji w Lutoryżu. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia operatora koparki, który podczas prac ziemnych natknął się na niepokojące odpady medyczne. Na miejscu przez całą dobę pracowały dziesiątki funkcjonariuszy oraz prokurator, skrupulatnie przeszukując i zabezpieczając teren. W akcji wykorzystano nawet georadar oraz specjalistyczne psy tropiące, a po dokładnym sprawdzeniu gleby posesję oddano już właścicielom. W tej sprawie zatrzymano lekarkę patomorfolog, która usłyszała zarzuty i decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Tymczasem w Rudniku nad Sanem ruszyła budowa wyjątkowego ogólnopolskiego domu dla osób niesłyszących. Ta całodobowa placówka ma zapewnić kompleksową opiekę poszpitalną, rehabilitację, a także wsparcie psychologów i prawników dla 60 potrzebujących. Cała inicjatywa to spełnienie marzeń zmarłego księdza Czesława Wali, a jego dzieło kontynuuje teraz specjalna fundacja. Prace są jednak niezwykle kosztowne, dlatego społecznicy z regionu proszą o wsparcie na portalu pomagam.pl, by jak najszybciej dokończyć ten ważny projekt. W krośnieńskich szkołach trwa właśnie gorący czas egzaminów zawodowych, które są dla młodzieży przepustką do dorosłego życia. Do kluczowych sprawdzianów praktycznych przystąpili dziś m.in. przyszli fryzjerzy, cukiernicy oraz kucharze. Uczniowie muszą udowodnić swój pełny profesjonalizm przed komisją, by zdobyć upragnione dyplomy i oficjalnie potwierdzić zdobyte kwalifikacje.
2: Z 16 mamy ostatni egzamin, od 1 czerwca do 16 trwają egzaminy zawodowe, dla nas bardzo ważne. Niemniej prawie tak ważne jak egzamin maturalny. Dlaczego? Ponieważ nasza szkoła jest szkołą tej stricte zawodową. Mamy szkołę branżową, mamy technikum i dlatego wyniki tych egzaminów decydują bardzo często, co nasi absolwenci będą dalej w życiu robić. Dlatego przywiązujemy do nich ogromną wagę.
1: Powiedział dziś naszemu reporterowi Bogdan Skotnicki, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2 w Krośnie, czyli popularnego Szpetnara. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie przygotowała wakacyjną ofertę półkolonii dla najmłodszych mieszkańców miasta.
3: W tym roku wychodzimy z ofertą półkolonii dla dzieciaków. Każdy turnus porusza inny temat. Są to tematy dedykowane dla dzieci, w szczególności jak i sporty, aktywności fizyczne, zdrowie, kulinaria oraz jakieś kreatywne mamy przygotowane dla dzieciaków.
1: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci. Z kolei w krośnieńskim regionalnym Centrum Kultur Pogranicza trwają przygotowania do środowego wznowienia spektaklu baletowego, a dlaczego nie? Czerwcowe widowisko pokaże, że taniec klasyczny można podać w bardzo nowoczesny sposób i płynnie połączyć go z broadwayowskim show.
4: I jest to widowisko inne niż wszystkie. Przyzwyczailiśmy publiczność do tytułów z baśni Andersena, z baśni braci Grimm, a teraz a dlaczego nie? Zadajemy sobie to pytanie na scenie, tańcząc, łącząc taniec klasyczny z wszystkimi innymi zainteresowaniami tanecznej młodzieży, tańczącej w grupach baletowych.
1: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
1: Przed nami spokojna noc z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Ewentualne wieczorne chmury i słabe opady szybko znikną, a słupki rtęci w Krośnie wskażą w nocy od 9 do 12 stopni. Na obszarach podgórskich będzie nieco chłodniej, od 7 do 10. Wiatr z zachodu będzie jednak słaby i nie powinien dokuczać. Jutro od rana przywita nas słońce, choć w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Wieczorem ponownie się jednak rozpogodzi. Czeka nas także wzrost temperatury. We wtorek zobaczymy na termometrach około 22 stopni w Krośnie.
5: 5 minut po 19 zaczynamy ostatnią godzinę kanału nadawczego dzisiaj i zaczynamy też drugą połowę meczu na Mundialu. Wybiegają właśnie panowie.
6: Monitorujemy, co się dzieje w starciu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. To jest hit tego Mundialu, jak sami pewnie słyszycie, jak się domyślacie.
5: Hit 0-0, daj pan spokój.
6: 5 po 19, wy być może w podróży do domu, być może w podróży na jakieś zakupy, jeszcze jakieś sprawy do załatwienia, umilimy, ale farba.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. No ładne, to jest ładne.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: 19:11 i ładnie. To byśmy chcieli, żebyście nam napisali, za co swoją robotę kochacie.
0: Tak, piszcie do nas, śmiało. Odpalajcie Messengera i piszcie na priv do RMF Max. To byśmy sobie zrobili taką zabawę, bo 19 godzina to jest dobra godzina, żeby się trochę pobawić z wami.
2: To jest w ogóle dobry pomysł, żeby się bawić o każdej porze dnia, natomiast nie zawsze jest taka możliwość i nie zawsze też radio cię do zabawy zaprasza, a tym razem jest tak, że radio patrzy na ciebie, puszcza ci oczko i mówi... Pobawmy się.
0: No to śmiało, piszcie, za co kochacie swoją robotę, tylko wiecie, w taki sposób, żebyśmy nie od razu wiedzieli, co to za robota jest, bo na tym ta zabawa będzie polegała, że nas będziecie trochę wpuszczać w maliny, a my spróbujemy się z tych malin wygrzebać i to z całym koszyczkiem malin. Taki jest plan.
2: To piszcie. Messenger RMF Max.
3: Let's go.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa. Hity na maksa.

0: 19.17 RMF Max wzbogacony o jednego nowego zawodnika. Litka, siemano.
1: Siemano, cześć.
0: O, czekaj, Litka, bo cię słabo słyszę, muszę cię tutaj, o. Powiedz jeszcze raz cześć.
1: Cześć.
2: O, no, i to jest zupełnie inne słyszenie Litki.
0: Ale Litka ma taki radosny głos. Chciałem się dowiedzieć, czemu jesteś taka radosna, Litka.
1: Nie wiem, może dlatego, że właśnie kocham swoją pracę i fajnie, że podjęliście ten temat. Chętnie z wami o tym porozmawiam.
2: Czekaj, ale przed momentem dopiero co mówiłaś, że w sumie to już wracasz z pracy do domu, więc czy ta radość nie wynika właśnie z tego?
1: A być może dlatego, właśnie. Wiadomo, w domu też jest dobrze.
0: A dlaczego tą robotę kochasz, przypomnij nam?
1: Kocham swoją pracę, bo dzięki niej robię się apetyczna dla innych.
2: Ja i to nie... nas zaintrygowało jak 150 i teraz będziemy próbowali z ciebie wydobyć, co to za robota jest. Pamiętaj, nie podpowiadaj nam za bardzo, ale jednak udzielaj poprawnych, zgodnych z prawdą odpowiedzi, dobra?
1: Zasypiemy cię
2: pytaniami.
0: Mamy na to

0: 90 sekund, ja nie mam pojęcia, w jakim kierunku pójść, bo ta pierwsza odpowiedź absolutnie nie powiedziała mi nic. Ruszamy na ślepo, a co najważniejsze, ruszamy razem z innymi słuchaczami RMF Max. Messenger, RMF Max. Tam piszcie swoje pytania, które mamy Lidce zadać i swoje propozycje tego, jaką pracę waszym zdaniem ona może wykonywać. 90 sekund rusza w tym momencie.
1: Lidia, czy pracujesz codziennie?
2: Tak, oprócz weekendu.
1: Okej, od poniedziałku do piątku. Ulubiony smak twój?
2: Smak? Mhm. Może wanilia?
1: Wanilia, dobra.
3: Co a czy to pytanie
1: no bo powiedział, że jest apetyczna dla innych. Czy sprawiasz, że ludzie są głodni w swojej
2: jak
1: pracy?
2: Jak najbardziej.
1: Są głodni.
0: Że są... Aha, ale czy...
1: Czy jesteś trenerką jakąś?
2: Oj, nie.
1: Nie.
0: Czy wykonujesz jedzenie jakieś w ramach swojej pracy?
2: Tak.
0: Wykonujesz jedzenie, jesteś kucharką?
2: Trochę tak, ale trochę też mniej jak kucharką, chociaż
1: to,
2: też.
1: To czekaj, czekaj, to jesteś, robisz słodkości?
2: Wytrawnie.
1: Czyli, a pracujesz na kuchni?
2: Tak.
0: Okej, ja myślę, że możemy uznać, że trochę już wygraliśmy, ale spróbujmy to doprecyzować.
1: Nie, bo to jest konkret jakiś. Jesteś jakimś, nie wiem, sous-szefem?
2: Nie.
0: Czy jesteś szefem może po prostu kuchni?
2: Nie. Niżej jak szef i niżej jak trochę kucharz.
0: Pracujesz w McDonaldzie?
2: Nie. Trochę bardziej slow food jednak.
1: Slow food. Na zmywaku może?
0: Robisz pizzę?
2: Nie i nie.
0: Kebaba?
2: Kawa nie.
0: Kebaba mówiłem.
2: A, kebaba nie.
0: Cukiernia, kuchnia, takie propozycje przychodzą od ludzi, no ale
2: kuchnia.
0: Wytrawnie.
2: Kuchnia na wytrawnie.
0: Kuchnia
1: jesteś
0: na wytrawnie.
1: Jesteś zastępcą szefa.
0: Nasz
1: kuchni.
0: Czas się skończył. Kochani, jesteście bardzo niepomocni dzisiaj na Messengerze RMF Max. Bardzo mi z tego powodu przykro.
1: Nie. Byliśmy blisko.
2: Byliście bardzo blisko, bo mogę już powiedzieć?
0: No, no powiedz, tak, no już nie zgadniemy. No.
2: Pomoc kuchenna.
1: To już naprawdę... Tak. Byliśmy o krok.
0: A tylko to się nie kwalifikuje nie... jako ten sous-szef?
1: Chyba sous-szef jest taki troszkę ważniejszy jednak. A.
0: Ale ja się czuję zwycięzcą mimo wszystko po tej potyczce.
2: Ja was także traktuję jako zwycięzcę.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie.
2: Ja również.

0: Godzinę temu Krzysiek Chwaliński przyszedł na mistrzowski flesz sportowy, mówił, że jest zawiedziony reprezentacją Hiszpanii. To ciekawe, co powie teraz. Grubo. Grubo, Krzysiu.
1: Bardzo,
0: Krzysiu gotowy.
1: Bardzo.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Sporą niespodziankę sprawili i nadal sprawiają piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy w pierwszej połowie swojego pierwszego w historii mundialowego starcia nie dali Hiszpanom satysfakcji z gola i dumnie schodzili do szatni. Na drugą połowę wyszli z odwagą, no i nadal dzielnie się bronią.
4: Dzielni Kaboverdeńczycy, tak się mówi o mieszkańcach tego kraju. Mądrze się bronią. Hiszpanie oszczędnie natomiast gospodarują swoim potencjałem. Faworyt na razie więc zawodzi na całej linii Republika Zielonego Przylądka. Półmilionowy afrykański kraj, nieco większy od powiatu białostockiego, jak sprawdziłem. Przeżywa swoje chwile chwały. Ale pamiętajmy, że w debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Cabo Verde próżno szukać gwiazd. Hiszpania natomiast ma Rodriego, Gaviego, Pedriego, Fabiana Ruiza i tak dalej, i tak dalej.
3: No więc jeżeli remis utrzyma się do końca meczu, będzie to wielka niespodzianka, mówił Cezary Dziwiszek. W starciu Dawida z Goliadem, podkreślmy, nadal 0-0. O 21:00 Egipt zmierzy się z Belgią, o 24:00 rozpocznie się Arabia Saudyjska, mecz z Urugwajem, o godzinie 3:00 w nocy Iran, Nowa Zelandia.
5: A ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, zdradzić trochę kulisów radiowych. Krzysiek, wychodząc po poprzednim fleszu, powiedział, że 4-1 jak nic będzie. Zobaczycie za godzinę. No i co?
3: No i może nie być.
5: Może nie być.
3: 0-0 będzie niespodzianka. Na razie 0-0. Nadal.
0: Ale nam będzie łysa, jak jednak będzie te 4-1.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Słuchajcie, może 0-0, ale Lamin Yamal wszedł.
0: Tak, ta czupryna wreszcie pojawiła się na boisku, więc za chwilę zacznie się huragan. Trzymajcie się mocno. 72 minuta.
5: Może od tego będzie te 4-1.
0: A może? 4 bramki Yamala?

0: Claire Kaiser, I Can't Wait, RMF Max i mnóstwo dobrej energii. Jak trochę wam jej potrzeba, polecam zostać z nami, będzie jej jeszcze dużo.
1: Taki jest plan, żeby dobrą energią się dzielić. Póki co dzielimy się jeszcze informacją mundialową, nadal 0-0 w meczu aktualnym, także...
0: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii uroczy określeni przed chwilą przez Natalię jako maśloki.
1: Tak, no bo tak się mówi troszkę, nie?
0: Tak się
1: maśloki,
0: mówi.
1: Ślimoki, nie za bardzo sobie tam na tym boisku poczynają.
0: Tak,
1: nie masz takiego wrażenia?
0: A nam grzyby w głowie, bo... Rachuciachu, fiki, miki, pojawiły się borowiki.
1: I to szlachetne. I grzybiarze się podobno mega rzucili, także jeżeli chcecie dorwać jakiegoś borowika z pierwszego rzutu, to teraz trzeba iść w las albo jutro z rana. No bo wiecie, taka piękna była pogoda pod grzyby, że aż obrodziło.
0: Niesamowite.
1: Zagrzybiło.
0: Zmieściliśmy, słuchaj, w jednej rozmowie Hiszpanów maśloków, którzy grają z Republiką Zielonego Przylądka i wygrać nie umieją, i borowiki, które się pojawiły w lasach.
1: Słuchaj, życie jest piękne, no tyle grzybów. A za chwilę jeszcze prognoza pogody, więc będziecie wiedzieli, czy to grzybobranie to jest dobry plan, czy nie.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Przed nami spokojna noc z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Ewentualne wieczorne chmury i słabe opady szybko znikną, a słupki rtęci w Krośnie wskażą w nocy od 9 do 12 stopni. Na obszarach podgórskich będzie nieco chłodniej, od 7 do 10. Wiatr z zachodu będzie jednak słaby i nie powinien dokuczać. Jutro od rana przywita nas słońce, choć w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Wieczorem ponownie się jednak rozpogodzi. Czeka nas także wzrost temperatury. We wtorek zobaczymy na termometrach około 22 stopni w Krośnie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ay caramba! Śpiewają teraz kibice.
1: Tak też mogą śpiewać.
0: Tak. Dawid Podsiadło śpiewał piosenkę na błysk, ale właśnie tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, karamba i ajajaj śpiewają kibice Hiszpanii, bo o krok od sensacji w meczu właśnie Hiszpanii z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0, a 94 minuta.
1: Max. To jest skandal, tam minutę 20 jeszcze Max będą kopać tę piłkę i chyba się z tego nic nie urodzi, także moi drodzy, wow, ten mundial jest ciekawy, śmieszny momentami.
0: Najnowsze
1: nawet,
0: informacje, pewnie już z gotowym wynikiem w mistrzowskim fleszu sportowym. Lada moment u Krzyśka Chwalińskiego. Bądźcie z nami w RMF Max, a my się żegnamy powolutku. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia. Pa.
2: Krosno i okolice szykują się na totalny reset nudy. Już 19 i 20 czerwca inkubator przedsiębiorczości przy Żwirki i Wigury zamienia się w laboratorium przyszłości. Dni otwarte to nie tylko gadka o biznesie, ale i okazja, żeby podotykać, posprawdzać i zgarnąć parę fajnych gadżetów. A jeśli ktoś woli mniej teorii, a więcej praktyki, to 20 czerwca piknik edukacyjny. A już 17 czerwca Krosno odpala swoje święto i zamienia się w jedną wielką imprezownię. Spektakle, wystawy, koncerty, warsztaty, spacery i cała masa akcji pod chmurką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jasło też nie zostaje w tyle. W weekend Dni Miasta. W sobotę na scenie m.in. Yellow Horse, fabryka i legenda polskiego rocka, Jam. W niedzielę Jasielska Scena Młodych, Chaosfera i Alien X Mighties, czyli młoda energia i kosmiczne brzmienia. Oczywiście sporo atrakcji pozamuzycznych, a jeśli ktoś lubi się pośmiać do łez, to w Sanoku w sobotę para nienormalni z nowym programem Ostre Cięcie. Ostrzegamy, może boleć brzuch od śmiechu.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej, AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: uzupełnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. No i mamy pierwszą wielką piłkarską sensację za nami na Mundialu. Sportowo może niezbyt widowiskowy mecz, ale mimo tego mający dużą temperaturę. Prawie 30 razy Hiszpanie strzelali na bramkę reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Piłka ani razu nie zatrzepotała w siatce. Niebieskie rekiny sprawiły sporo kłopotów piłkarzom La Furia Roja, wywołując wielką sensację. Nie pomogło wejście Lamina Yamala. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, przypomnijmy, 0-0. Hiszpańscy kibice mocno zawiedzeni, głośno dawali wyraz swojemu niezadowoleniu. Ale to dziś dopiero początek mundialowych emocji. Za 2 godziny rozpocznie się mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3 w nocy Iran zagra z Nową Zelandią.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: No siemanko, witajcie po 20. Czujecie to? To jest przedostatni poniedziałek przed wakacjami, dlatego dzisiaj sprawdzimy już, czego będziemy słuchać w trakcie Latera Maxa 2026. Przemek Grabowski w RMF Max. Będą też ciekawe premiery. Za kilka minut Jungle w numerze The Wave, ale 10 otwiera dzisiaj Anima. Jego

0: Oczy i odlecieć przed zachodem słońca. The Wave, nasza premiera tego tygodnia od Jungle, to dwójka przyjaciół, kolektyw z Wielkiej Brytanii, Josh i Tom. Ich muzyka to funk, soul, new disco, trochę lounge, czasami też chill out, no i house'owe elementy, jak słuchać w tym numerze. The Wave czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Jest David Guetta i Bibi Rexha i w nowości Set Girls to przed wami, a na dziewiątym nowe męskie granie, nareszcie.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Numer 9.

Mamy ich już na liście Hopbands i teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexha, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl. W poczekalni znajdziecie też nowość od Gracie Abrams. To ta dziewczyna, która kiedyś występowała przecież przed koncertami Taylor Swift. Polecam wieczorowo Gracie Abrams i jej Hit the Wall.

0: A za kogo trzyma kciuki Kaigo na mundialu? Oczywiście, że za swoich, za Norwegię. Save My Love to dzisiaj siódemka, ale by było, gdyby to Norwegia na przykład zdobyła tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej. No wiecie, wszystko jest możliwe w sporcie. Zostańcie z RMF Max, u nas muzyczne zawody. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Eben w numerze Halo. Będzie też house'owa nowość, jaką przynosi nam Sony Fodera.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
14: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
15: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: I po reklamie.

I tak właśnie buja w nowym singlu Sony Fodera i jego house'y Let Me Be In Your Arms. Sony długo pracował nad całą płytą i tam będzie jeszcze więcej takich ciekawych, także słonecznych, ciepłych, house'owych brzmień. Głosujcie na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Kto już widział w tym sezonie modelki na scenie? Jak nie, to spoko, spoko, zdążycie je jeszcze złapać. No i macie dziewczyny na miejscu piątym. Lubię cię jak lato.

Tygodnia na liście Hot BNC, rozpędzenie Chainsmokers i Ellie Oaks w numerze Echo. Kto głosuje? Może im pomóc w debiucie. Może jutro, rmfmax.pl. A my otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj nowość, jaką przyniósł nam dosłownie kilka dni temu Teddy Swims, jego Mr. Know-it-all. Teddy Swims kiedyś śpiewał nawet w kapelach rockowych, ale w końcu doszedł do wniosku, że czas iść własną ścieżką. Bardzo się cieszymy i mamy go teraz.

John Summit już się szykuje na Warszawę i na imprezę State of Trance. Armina von Burena będą grać razem, no i zagrał przed chwilą w RMF Max John Summit, Julia Church w numerze Shades of Blue. Jeszcze poczekalnia, no ale jak przyleci, no to może już będzie w zestawieniu, co wy na to? Głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim w poniedziałek Teddy Swims, jego nowość Mr. Know It All. Dwójka dla Bletki, dwa dni. A kto jest najlepszy? No tańczymy, słoneczne house'y rządzą w Europie, także u nas na liście Hot Bands. Powrót na miejsce pierwsze, Bauza w numerze Magnetic. RMF Max. One. One. One. One.

0: Pauza, wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Czeka Avicii i Swedish House Mafia. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Krosno i okolice szykują się na totalny reset nudy. Już 19 i 20 czerwca inkubator przedsiębiorczości przy Żwirki i Wigury zamienia się w laboratorium przyszłości. Dni otwarte to nie tylko gadka o biznesie, ale i okazja, żeby podotykać, posprawdzać i zgarnąć parę fajnych gadżetów. A jeśli ktoś woli mniej teorii, a więcej praktyki, to 20 czerwca piknik edukacyjny. A już 17 czerwca Krosno odpala swoje święto i zamienia się w jedną wielką imprezownię. Spektakle, wystawy, koncerty, warsztaty, spacery i cała masa akcji pod chmurką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jasło też nie zostaje w tyle. W weekend Dni Miasta. W sobotę na scenie m.in. Yellow Horse, fabryka i legenda polskiego rocka, Jam. W niedzielę jasielska scena młodych, Chaosfera i Alien X Mighties, czyli młoda energia i kosmiczne brzmienia. Oczywiście sporo atrakcji pozamuzycznych, a jeśli ktoś lubi się pośmiać do łez, to w Sanoku w sobotę para nienormalni z nowym programem Ostre Cięcie. Ostrzegamy, może boleć brzuch od śmiechu.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Błyskawicznie powiemy wam o tym, co na mundialu, między innymi o wielkiej sensacji, ale najpierw o meczu, który właśnie się rozpoczyna. W grupie G grają Belgia i Egipt. W kadrze Belgów Courtois, Doku czy Kevin De Bruyne. W Egipcie Mohamed Salah czy Omar Marmoush. A teraz niespodzianka, do której doszło godzinę temu.
1: Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Świata zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkt w debiucie na mundialu Republiki Zielonego Przylądka i wtopa w wykonaniu Hiszpanów, jak na razie największa nami na tych mistrzostwach.
0: Mówił Cezar Dziwiszek. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, o trzeciej Iran z Nową Zelandią, a rozpoczął się mecz Belgia-Egipt.

podsiadło jego sezon. Witajcie po 21. No, mamy sezon na truskawki, na czereśnie. No i są wiadomości prawie z ostatniej chwili z lokalnego warzywniaczka. Pozdrawiam panią z warzywniaka, panią Grażynkę. Słuchajcie, byłem dzisiaj. Truskawki tanieją, czereśnie tanieją. Jutro pewnie będzie jeszcze taniej. Teraz Swedish House Mafia na starcie naszego wieczornego spotkania. Myślę, że członkowie szwedzkiej House Mafii też z przyjemnością zjedliby polski makaron z truskawkami. Swedish House Mafia, ich Wait So Long.

0: Last Friday Night to Katy Perry, która obiecała, że będzie nowa muzyka, będzie jeszcze trasa koncertowa, to na pewno. No i teraz nowa muzyka Ellie Goulding. Jej kariera to jest taki trochę roller coaster. Śpiewała solo, występowała z DJ-ami, a nawet spotykała się z Calvinem Harrisem, pamiętacie? Później zostawiła muzykę na trochę, zajęła się nieruchomościami w Wielkiej Brytanii, takimi bardzo ekskluzywnymi, takie, wiecie, EO za miliony, ale to jej się znudziło, no i wraca na scenę i śpiewa. Mam dla was jej nowość, Ellie Goulding w RMF Max, Black Prada Dress.
1: Max. I heard what you said.

Dior to nasze modelki. Niektórzy twierdzą, że modelki to takie nasze polskie Spice Girls. Kto się zgodzi? Kto jest na hop w tym przypadku? No, jeżeli modelki to nasze Spice Girls, to kim jest Skolim? Może takim naszym polskim pitbullem? Czy nie? Czy przesadziłem? Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę słoneczne house'y. Wciąż w zestawieniu listy Hop Band czeka Another ich Talk to You.

Apa, ty tańczysz także ty, Rosie i Bruno Mars. A teraz chciałbym odczarować pewną ciekawostkę z internetu. Zrobiłem taki radiowy eksperyment w weekend. Nie wszystko, co piszą w internecie, to prawda. Nie łykajcie wszystkiego. Przeczytałem kiedyś gdzieś, że jeżeli włączysz sobie szum radia, rozetniesz piłeczkę ping-pongową na pół, włączysz czerwone światło, położysz się na plecach i zakryjesz oczy połówkami tej piłeczki, to jak będziesz się wpatrywać w czerwone światło, to będziesz mieć halucynację. Spróbowałem, nie działa. Szkoda piłeczki, lepiej niech sobie żyje, można zawsze pograć się w ping-ponga. Ale można mieć odloty, jak ktoś kocha muzykę. No za chwilę DJ, który gra tak, że rzeczywiście może odlecieć każdy. Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Teraz Ale Farben w nowości Body Talk.

0: dni. Bledka rządzi wciąż i to bardzo wysoko na liście Hot Bands. Może jutro sięgnie nawet ponownie po jedynkę. Za chwilę klasyk od ATB. Jeden z jego największych hiciorów. Przypomnę wam Ecstasy. O tej porze brzmi jeszcze lepiej, ale teraz coś świeżego. Kawałek, który polecam wam już na tegoroczne wakacje. Słoneczne Afro House'y. To mistrz tego gatunku Shimza i Arco w numerze Fire Fire.
1: To jest nowość.

No jak wam się podoba właśnie taka Roxy, wiecie, taka mniej romantyczna, ale bardzo energetyczna taka Roxy, trochę rockowo. Roxy White, Chciałam Ciebie Więcej, to numer, który walczy też o wasze głosy na liście Hot Bands. Ciekawe, czy jutro będzie dla nich miejsce w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę Eben i jego bity czeka Hello.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nasze nowe męskie granie na tegoroczny sezon. No wiecie, jeszcze tylko jeden poniedziałek oprócz tego, który powoli będzie się kończył i nareszcie będziemy mieć wakacje. Macie plany? Gdziekolwiek będziecie, RMF Max będzie wam towarzyszyć z hitami na maksa i myślę, że tego numeru też będziemy słuchać w trakcie lata. Yearbox i jego Graceland.

I Love, mega klasyk, house'owa nuta od chłopaków z Route 94. Teraz wiadomość na śniadanie. Właśnie, proszę się przebadać jutro, bo podobno prawie 80% ludzi najpierw wlewa sobie do miski mleko, a następnie wsypuje płatki. A jak tam jest u was? Ja przyznaję się, jestem w tych 20% akurat. A kto budzi was najlepiej? W trakcie śniadania, przed śniadaniem, po śniadaniu? Oczywiście, że RMF Max. Ale wieczorem u graby też nie braknie dobrego bitu. Teraz Gips, Kukon i Jonathan.

Trochę klasyki od Calvina Harrisa z Disciples. Kiedyś robili naprawdę świetne deep house'y. A jeśli chodzi o klasykę, no to pytamy na rmfmax.pl w naszym nowym quizie. Jak dobrze znacie kultowe cytaty z rancha? Kto jest rancho mistrzem? Kto będzie najlepszy? Można się sprawdzić na rmfmax.pl, w szczególności, że kręcą nowe odcinki. Zapraszam teraz.

Kłódki. Odkrywamy polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Przed chwilą Gaba Kościuk i Dawid Płonka. A teraz takie pytanie, czy mieliście dzisiaj z czymś problem, czy nie mogliście czegoś rozwiązać? No to proszę już iść spać, bo podczas snu mózg potrafi znajdować rozwiązania problemów, nad którymi pracowaliśmy za dnia. To ja wam życzę, żeby wam się przyśniły te rozwiązania, ale zanim pójdziecie spać, to jeszcze będzie trochę fajnych kawałków.

Nie mam czasu, Lina wieczorowa w RMF Max. Tylko nie mówcie mi, że nie macie czasu sprawdzić na przykład, gdzie byliśmy ostatnio. Instagram RMF Max, byliśmy przecież na ING Silesia Beats. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy bawili się razem z nami. Kto nie był, może sprawdzić, jak było, no jak zaprezentował się Jason Derulo. Wskakujcie na naszego Instagrama, a za chwilę w głośniku The Mia i pierwszy krok.

przy tobie. Tak śpiewała Czermi. Jutro przed północą też będziemy odkrywać nowe polskie gwiazdy. Przemek Grybowski, dziękuję wam za poniedziałkowe spotkanie. Słyszymy się we wtorek o 20, a nasz czas wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Band. Najważniejsze numery przed wakacjami. Nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście, a mogę się założyć. Głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!